0: ze mnie kpić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego w ryj, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Kasztelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć,

życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.

Zajczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo? Odbierz ode mnie w końcu te

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
4: I po reklamie.
5: SK Zamość News.
6: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn lokalny zamojskiej Eski. W tym programie powiemy o nowym busie dla psoni. Będzie też o mediacji.
4: SK Zamość.
6: To zaczynamy. Zamojskie psoni ma nowy pojazd do przewozu uczestników warsztatów. Z 6 października oficjalnie przecięto wstęgę i przekazano bus do użytkowania. Auto jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, umożliwia podopiecznym placówki bezpieczny dojazd i podróżowanie w komfortowych warunkach. Szczegóły już teraz.
7: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jadwiga Stronkie, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Zamościu. Dzisiaj mamy taki specyficzny, fajny dzień, w którym samochód nowo zakupiony przy pomocy środków pefronowskich i z naszym udziałem własnym. Samochód służy do dowozu naszych podopiecznych na terenie Zamościa i poza Zamościem. Mamy tutaj na warsztatach, bo to jest warsztaty terapii zajęciowej, na warsztatach mamy ponad 50 uczestników i ten samochód nam do tego służy. Poprzedni samochód, bo mamy tylko jeden taki samochód, poprzedni samochód przekazaliśmy na świetlicę rehabilitacyjną w Bródku, ponieważ to jest też nasza, do naszej placówki należy, do naszego stowarzyszenia, jest to odrębna placówka. Tam mieli już taki samochód, który się nie nadawał, a też jest około 30 dzieci do przewozu. Ale taki jeszcze jeden będziemy w planie pisać do Pefronu. Jeżeli nam przyznadzą, to będziemy bardzo szczęśliwi. Przydałoby się, bo ten samochód mieści też wózkowiczów, bo mam wózkowiczów, więc oczywiście, żeby się przydał może mniejszy bus, bo nie wszędzie może taki duży bus zajechać. Jest ciężko. Natomiast są różne, prawda, ścieżeczki takie, gdzie jest ciężko zakręcić kierowcy, ale już się przyzwyczaili, są wyspecjalizowani. Bardzo potrzebny, ponieważ mamy młodzież słabochodzącą, mamy, tak jak mówię, na wózkach mamy słabochodzącą, nie wszyscy mogą dojechać, nie wszyscy rodzice mają samochody, nie są mobilni, więc żeby przyjechać, żeby ta młodzież mogła dotrzeć tutaj do nas, do placówki, potrzebne jest i niezbędne tutaj właśnie ten samochód. Cieszymy się bardzo, niezmiernie dziękujemy Pefronowi, bo tutaj bardzo nas wspiera w tych sprawach i naprawdę jesteśmy bardzo przeszczęśliwi, młodzież też. I tutaj dekorowali rano i tutaj szczęśliwi są naprawdę. Jest tak samo od tego samego producenta brany, bo to musi być specjalnie przystosowany z windą. Drzwi muszą być schodki, prawda, żeby tak jak widzimy tutaj te schodki, żeby oni mogli wejść, ponieważ są niektórzy trudności mają z poruszaniem się, więc przystosowany całkowicie dla osób niepełnosprawnych. Tamten jeszcze był, ale już taki troszeczkę był starszy, a na potrzeb tutaj około 60, ponad 5, prawie 60 osób, to troszeczkę za mało, więc już swoje kilometry zużył. Natomiast jeżeli chodzi o Bródek, tam troszeczkę jest mniej uczestników i tam się przyda.
8: Marian Konrad, rodzic dziecka niepełnosprawnego. Moja córka ma 47 lat. W związku z tym jest od początku, jest tutaj właśnie jako uczestnik w warsztacie terapii zajęciowej. Nie wyobrażam sobie bez uczestnictwa na warsztatach, ponieważ to jest dla niej całe życie i ona się identyfikuje tak, jakby szła do pracy. Ona zawsze mówi, że ona musi być. Także oni zupełnie inaczej mają poczucie obowiązku. Mogliby być wzorem dla pełnosprawnych, po prostu odnosić z chęcią i pójścia do pracy, dlatego, że tutaj, jeżeli nie jest jest w warsztacie, czy jakieś wolne jest, czy okres wakacji, no to ona już jest cała wielka sprawa, że ona nie jedzie. Stąd też i teraz ten bus, który jest, ona jest na wózku, bus jest przystosowany. Ja czuję się, że dziecko oddaję w bezpieczne ręce, ponieważ jest zabezpieczone i to jest dla nas po prostu wielka radość, że możemy właśnie mieć kolejny bus, który właśnie zapewni bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo niepełnosprawnych. Ułatwia po prostu punktualne przejście, ułatwia bus, po prostu spowoduje, żeby w bezpiecznych warunkach mogą przyjechać właśnie do warsztatu. Jest możliwość udziału w różnych imprezach, ponieważ jest to bus 20-kilkoosobowy, czyli grupa dwa razy objedzie i ma prawie wszystki skład warsztatów terapii zajęciowej. Także taki bus jest wielka sprawa. Jest wielka radość właśnie, że możemy mieć taki bus.
9: Dzień dobry, Marcin Małecki, kierownik warsztatu terapii zajęciowej przy Psoni koło w Zamościu. Samochód jest wykorzystywany codziennie, czyli od poniedziałku do piątku. Rano wykonywane są dwa kursy i po południu też są wykonywane dwa kursy. To jest ponad 200 km dziennie samego dowozu uczestników. Najdalsza trasa to jest do Bodaczowa, tutaj w stronę jakby Szczebrzeszyna, a w drugą stronę do Borowiny Sitanieckiej. Jeżeli chodzi o liczbę osób dowożoną, to jest około 45 osób. To są zarówno osoby z powiatu zamojskiego, czyli z tych poszczególnych gmin, czyli gminy Szczebrzeszyn, gminy Zamość, jak również też i z miasta Zamościa. Na pewno różni się tym, że ma bardzo mało przejechanych kilometrów na liczniku. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność tego samochodu, to nie ma jakichś wielkich zmian co do tego, ale co najważniejsze, to nie ma. Różni się tak naprawdę brakiem awaryjności. O tak, bo tamten poprzedni samochód, który był, no już pod koniec jazdy ta awaryjność była coraz większa, co no utrudniało takie codzienne funkcjonowanie. No ten samochód mamy nadzieję, że też posłuży przez tyle lat jak tamten do tego codziennego dowożenia. Co jest bardzo ważne, no tutaj jest zamontowana winda do transportu właśnie osób na wózku inwalidzkim, co bardzo ułatwia zarówno i kierowcy dowóz, jak też samym uczestnikom wsiadanie do takiego samochodu. Ogólnie 21 miejsc. Przy przewożeniu osoby na wózku inwalidzkim trzeba wyjąć z tego autobusu dwa fotele, więc jest 19 plus jedna osoba na wózku. Bardzo ważna inwestycja. No tak naprawdę bez te 45 osób no, nie uczestniczyłoby w codziennej rehabilitacji. No jeżeli mieliśmy takie sytuacje awaryjne, że po południu okazało się, że bus jest popsuty, no to rano po prostu ponad 3/4 warsztatu, 3/4 uczestników z warsztatu naszego no, musiało pozostać w domu.
10: To też ułatwia rodzicom.
9: Tak, bardzo to ułatwia rodzicom, bardzo, no bo większość osób no, nie ma możliwości dowożenia, a na pewno nie codziennego dowożenia, a tutaj już no, to jest zapewnione, więc jakby jeden problem rodzice mają z głowy.
11: Beata Krzywicka-Nowosad, oddział lubelski PFRON. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera organizacje samorządowe, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier transportowych. Jest to możliwe dzięki środkom w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3, gdzie organizacja poprzez samorząd powiatowy może złożyć wniosek o dofinansowanie. W przypadku zakupu samochodu mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich jest to 155 500 zł, w przypadku autobusów do kwoty 380 000 zł. Jak wiemy, realizacja nie byłaby możliwa dzięki współpracy z samorządu. I to jest bardzo ważna kwestia, gdzie samorząd współpracuje z organizacjami, z jednostkami, ubiegając się i sięgając po nasze środki.
6: A teraz o nowym busie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej psami.
12: Fajnie się jeździ busem do pracowni. No jest fajny. Lubię jeździć panem malowcą. Panie, lubię jeździć, lubię, tak.
13: Po co lubię jeździć? Lubię jeździć do pracy i innym pomagać, wszystkim.
14: Lubię jeździć bus, jak zjedzieć i...
4: SK Zamość.
6: Teraz w naszym magazynie będzie o mediacji, czyli o metodzie rozwiązywania konfliktów, w której mediator pomaga skonfliktowanym stronom osiągnąć wzajemne porozumienie.
10: Teresa Renata Bodys, jestem sędzią koordynatorem do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Zamościu.
6: Powiedzmy, pani sędzie, właśnie dokładnie, czym ta mediacja jest, dlaczego jest alternatywna, czym to polega?
10: Alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu do procesu sądowego, tak jak sama nazwa mówi, to rozwiązujemy konflikt poza sądem. Rozwiązujemy konflikt poza sądem, ale doprowadzamy do zawarcia ugody przed mediatorem, która ma moc ugody sądowej. To jest taki walor, że nie musimy iść do sądu, nie musimy poddawać swojego procesu pod rozstrzygnięcie, czasami bardzo długotrwałe, sądowe, tylko możemy umówić się na rozwiązanie konfliktu przed mediatorem. I to jest taka istota, że mediacja ma charakter dobrowolny, mediacja ma charakter poufny i mediację prowadzimy przed profesjonalnym mediatorem, przed osobą, która ma odpowiednią wiedzę, która ma umiejętności mediacyjne, koncyliacyjne, która pozwala na wzajemne zrozumienie stron, na czym konflikt polega i pomaga, wspiera przy rozwiązaniu tego konfliktu, nadając takiej ugodzie formę ugody spisanej mediacyjnej, którą przedstawiamy do sądu do zatwierdzenia. Sąd bada pod względem prawnym, czy ugoda spełnia wszystkie wymogi i ją zatwierdza. Nie ma procesu dowodowego. Sąd tylko ocenia charakter takiej ugody i ugoda zatwierdzona przez sąd, albo taka, której sąd nadaje klauzulę wykonalności, ma moc ugody sądowej. Więc gdybyśmy chcieli ocenić, jakie walory ma ta alternatywna metoda do procesu sądowego, no to oczywiście po pierwsze to jest satysfakcja stron, że same rozwiązują swój konflikt. Ja często podczas rozpraw, tak jak każdy sędzia, nakłaniamy strony do ugody, bo mówimy, że kiedy strony same rozwiążą swój konflikt, to jest najlepsze rozstrzygnięcie. Lepsze od najlepszego wyroku, który jest zgodny z prawem, ale nie do końca uwzględnia wolę stron. Natomiast w ugodzie to jest satysfakcja stron, że one same zdołały rozwiązać swój konflikt, a jednocześnie przyjmują odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Bo skoro zobowiązaliśmy się wykonać, to my wykonujemy tę ugodę. Ugoda zatwierdzona na wypadek, gdyby strona wycofała się, chciała się wycofać w przyszłości, ma ten skutek, że podlega wykonaniu w drodze egzekucji. Więc wycofanie się z zawartej ugody, tak jak wycofanie się z wyroku, czy tam próba podważenia wyroku prawomocnego, nie wchodzi w rachubę. Umówienie się stron przed profesjonalną osobą, przed mediatorem, przedłożenie do sądu do zaakceptowania, kończy spór, znosi spór, likwiduje spór. Wiemy, że ludzie przemieszczają się, mieszkamy w kraju, w Polsce, wyjeżdżamy za granicę, tam podejmujemy pracę, przemieszczamy się z rodzinami własnymi, tam zakładamy rodziny, rodzą się dzieci z obywatelami różnych narodowości i przyjeżdżamy do kraju, nie idziemy do sądu, tylko idziemy do mediatora, ale możemy taką ugodę realizować również za granicą, bo mediator polski jest mediatorem europejskim, tak jak sędzia polski jest sędzią europejskim, prokurator polski jest prokuratorem europejskim. Ugoda mediacyjna jest szybkim sposobem rozwiązania konfliktu, jest dużo tańszym od procesu sądowego rozwiązaniem konfliktu, bo nie prowadzimy postępowania dowodowego kosztownego w sądzie. Przyjeżdżają strony, świadkowie, ponoszą koszty ze swoim stawiennictwem. Świadkowie domagają się zwrotu kosztów utraconego zarobku, kosztów dojazdu do sądu. Wiele spraw wymaga wywołania opinii biegłych. Opinie specjalistyczne są bardzo kosztowne. To są koszty, oprócz wniesienia opłaty od pozwu w sprawach cywilnych, kiedy by sąd mógł rozpoznać sprawę, to są te dodatkowe koszty bardzo istotne i nieporównywalnie wyższe od kosztów samej mediacji. Inny jest też czas, bo jak powiedziałam, na mediację poświęcamy przed mediatorem tyle czasu, ile potrzebujemy, by dobrowolnie się dogadać, mówiąc tak potocznie. Czasami potrzebujemy wsparcia jakiegoś specjalisty, na przykład w sprawach związanych z rozliczeniem jakiejś działalności firmy albo jakiejś umowy o roboty budowlane, więc może coś wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, ale to są koszty też opinii inne niż koszty sądowe. Bo kiedy sąd zleca opinię biegłemu, biegły wyznacza ramy wynagrodzenia, w jakich się decyduje przyjąć zlecenie sądu. Strony, jeśli same sobie wybierają poza sądem biegłego sądowego, bo mogą z takiego skorzystać przy ugodzie mediacyjnej, umawiają się z biegłym na zakres tej opinii, czasami inny niż sąd by wymagał, gdyby prowadził swój spór, i na cenę. Więc jest to zdecydowanie tańsze i zdecydowanie krócej trwające postępowanie rozwiązujące konflikt. Korzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach takich, gdzie decyzyjność stron jest istotą rozwiązania konfliktu. Może odpowiem, w jakich nie możemy. Nie możemy się umówić w sprawie karnej, gdzie podstawą aktu oskarżenia jest popełnienie przestępstwa. O popełnieniu przestępstwa, o jego charakterze, o wymiarze kary decyduje sąd. Nie można się umówić na rozwiązanie małżeństwa albo na separację małżeństwa, bo tutaj sąd musi zbadać przesłanki trwałości, zupełności rozpadu pożycia małżeńskiego i dobra małoletniego dziecka, jeśli jest. Natomiast we wszystkich innych sprawach strony mogą zdecydować się na mediację. Mogą się zdecydować na mediację w sprawach o alimenty, o opiekę nad dzieckiem, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, kiedy mówimy o szeroko rozumianych sprawach rodzinnych. We wszystkich sprawach ziemskich, sąsiedzkich, o wykonywanie prawa własności, współwłasności. Możemy się umówić na mediację w sprawach ze stosunku pracy. W sprawach karnych, które wymieniłam, że nie można, to nie można tylko w takim zakresie, jak powiedziałam, ale możemy się umówić na mediację, która będzie miała charakter naprawienia szkody, bowiem możemy toczyć proces karny i prowadzić postępowanie dowodowe w kierunku ustalenia, czy oskarżony popełnił przestępstwo, jakiego rodzaju jest przestępstwo i jaką karę wymierzyć, ale możemy w trybie ugody mediacyjnej umówić się na sposób naprawienia szkody, by nie wywoływać odrębnego procesu cywilnego i by sąd karny mógł wykorzystać tę ugodę mediacyjną przy ocenie postawy oskarżonego i przy wymiarze kary. Więc ugoda mediacyjna nie wprost zastąpi cały proces karny, ale wesprze sąd karny w zakresie konieczności przeprowadzenia dowodów i pozwoli sądowi spojrzeć inaczej na oskarżonego, który przyznał się do popełnienia czynu, który na przykład w ugodzie przeprosił sprawcę, który umówił się na sposób naprawienia szkody, czy to jest odszkodowanie za szkodę materialną, czy to będzie zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne z powodu jakichś obrażeń ciała, załóżmy przy wypadku komunikacyjnym. Natomiast w pozostałych innych sprawach taką ugodę można zawrzeć. I jeszcze chciałabym dodać, że są dwa tryby prowadzenia postępowań mediacyjnych we wszystkich kategoriach spraw. To jest tryb mediacji przedsądowej i tryb mediacji w toku trwających już postępowań sądowych. Bo jak zaznaczyłam na wstępie, mediacja ma charakter dobrowolny, strony muszą chcieć pójść do mediatora i strony mają prawo zadecydować o tym, kiedy z takiej mediacji skorzystają. Osoby, do które mają taką wiedzę, a wiemy, że ta świadomość jeszcze jest mała, że to korzystanie z instytucji mediacji nie jest tak duże jak nasze oczekiwanie, ale decyzja stron dobrowolna o rozwiązaniu sporu nie korzystając z drogi sądowej, to jest ten tryb najszybszy, najsprawniejszy, najlepszy, najskuteczniejszy i najtańszy. Ale strony mogą również zdecydować się na proces sądowy, na postępowanie przed sądem i w toku postępowania sądowego mogą zdecydować się na pójście jednak do mediacji. Sąd, kierując sprawę do mediacji, może z tej instytucji skorzystać na każdym etapie. Przed sądem pierwszej instancji, na poziomie postępowania odwoławczego, w toku postępowania odwoławczego i wówczas sąd albo umorzy postępowanie, nie kontynuuje dalej, kiedy strony zawierają ugodę, albo rozstrzyga o części żądań, których strony nie objęły ugodą. I wówczas sąd ogranicza swoje całe postępowanie dowodowe. Takie są korzyści płynące z możliwości skorzystania z tej alternatywnej metody do procesu sądowego. Ale też dla wszystkich młodych ludzi, dla uczniów naszych szkół mamy nowy zawód. Zawód mediatora. Mediatora sądowego. Mediatorzy są skupieni na listach prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych. Mediatorzy są skupieni na listach prowadzonych przez centra mediacji i arbitrażu. Takich mamy w Polsce dużo. Są one przy uczelniach wyższych, są też przy korporacjach prawniczych, są stowarzyszenia samodzielnie funkcjonujące, które mają w działalności statutowej wspieranie mediacji i edukacji prawnej. Więc nowy zawód, przed którym olbrzymie zadanie. Mediatorzy się dzielą na specjalizacje. Tak jak mamy różne kategorie spraw, tak też i mediatorzy mogą specjalizować się w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych, w sprawach karnych, w sprawach nieletnich, bo przecież nieletni popełniają czyny mające charakter demoralizacji, popełniają czyny karalne. Więc ta mediacja na etapie tych postępowań z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich jest bardzo ważnym zadaniem edukacyjnym.
6: Pani sędzio, powiedzmy jeszcze, w jakich sprawach najczęściej właśnie osoby decydują się na mediację, a w jakich jeszcze warto by było, gdyby było?
10: Najczęściej ze sprawami dotyczącymi rozwiązania mediacji poza sądem występują małżonkowie albo opiekunowie w relacjach z dziećmi. To są sprawy o alimenty, to są sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka, to są sprawy o określenie kontaktów z dziećmi, z dzieckiem, wyboru szkoły. To są sprawy, które dotyczą stosunków sąsiedzkich, już w sprawach cywilnych. Mało spraw jest z zakresu prawa pracy, ze stosunku pracy. Być może mała wiedza albo mylna świadomość, że mamy nierównoprawne podmioty, bo jest pracownik i szef, ale sprawy jak najbardziej nadające się do mediacji. Lista mediatorów sądowych jest dostępna na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu. Mediacja trwa tak długo, jak długo potrzebują strony dojścia do porozumienia. Z takich standardów prowadzenia mediacji, kiedy czytamy, to mówimy o 3-4 spotkaniach, by dać stronom czas do przemyślenia, do podjęcia jakiejś takiej decyzji niepochopnie, tylko mieć czas na przemyślenie, a każda sprawa jest inna. Sprawy mają różny charakter, czasami skomplikowany, wymagający czegoś wyliczenia, bo mówiliśmy wcześniej, że czasami nawet zasięgnięcie jakiejś opinii specjalisty. I takiej dojrzałości stron do rozwiązania konfliktu. Spotkania z mediatorem mogą być indywidualne, osobne stron, mogą być i są wspólne. Mogą być też mediacje prowadzone trochę w systemie hybrydowym, czyli przez telefon, w drodze komunikacji zdalnej, bo czasami prowadzimy mediacje na odległość. Ktoś mieszka w Paryżu, druga strona mieszka w Zamościu, więc jest na łączach. Więc niewątpliwie jest to czas, który, jeśli sąd kieruje do mediacji, to zakreśla w sprawach rodzinnych i nieletnich 6 tygodni, w sprawach cywilnych 3 miesiące. To są takie najszersze ramy czasowe. Z możliwością przedłużenia, jeśli strony już są bliskie mediacji, a jeszcze się nie zmieściły w tym czasie w wypracowaniu swoich stanowisk. Ale to są mniej więcej takie ramy czasowe. Zdarza się tak, że strony idą na pierwsze spotkanie, które ma mieć niby tylko charakter taki informacyjny do mediatora. Wypracowują od razu warunki, na przykład alimentacji. W sądzie złożenie pozwu, oczekiwanie na czas. Strony składają dowody, jakie to koszty utrzymania ponoszą, jakie potrzeby alimentacyjne dziecka są. Spierają się na argumenty. Przed mediatorem pokazują to bez stresu, poza salą rozpraw i najwięcej o tym, jakie są potrzeby dziecka, wiedzą rodzice. Kiedy o tym mówią przy stole, bez rygorów procesowych, w zaciszu gabinetu mediatora, wszystkie wiadomości są tam poufne, mamy świadomość, że nic z tej rozmowy nie wypłynie, bo jest objęte tajemnicą mediacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej. Nawet przed sądem nie można powoływać się na te ustalenia, które czynimy podczas mediacji. Więc ten czas takiej swobodnej komunikacji wyjaśnień zależy od stron, ale wydaje mi się, że najbardziej wydłużony czas to tak jak przewidziany dla mediacji ze skierowania sądu. Zapytała pani, czy zawsze się kończy ugodą. Nie zawsze kończy się ugodą. Czasami strony przychodzą kilkakrotnie i rezygnują z mediacji, odstępują od mediacji. Ale proszę mi wierzyć, kiedy z własnego doświadczenia ze spraw rozwodowych kierowanych do mediacji w sprawach okołorozwodowych, alimentacyjnych, miejsca pobytu dzieci, kontaktów z dziećmi itd., kiedy strony nie zawarły ugody w tych sprawach okołorozwodowych, to wracały na salę rozpraw z innym szacunkiem do siebie, z inną wiedzą, bo w domu nie rozmawiali. Oni się pierwszy raz usłyszeli spokojnie przed mediatorem, więc przychodzą po części pogodzeni i w zdecydowanie większym zakresie świadomi tego, co czeka w procesie sądowym. Więc nawet jeśli to nie jest ugoda spisana, nie jest to porozumienie w sprawach rodzinnych spisane, to jest to inne przygotowanie stron do dalszej współpracy. A proszę też pamiętać, że rodzina funkcjonuje, rozwiązanie sporu na dzisiaj może też owocować w przyszłości nie generowaniem konfliktów i wiedzą, że jeśli dzisiaj umówimy się na alimenty na 800 zł, no to my mamy świadomość, że za kilka lat, czy zaistnieje jakaś sytuacja, musimy się spotkać ponownie i umówić się na wyższe alimenty i nie będziemy stawać w sądzie jako swoi przeciwnicy, bo my jesteśmy jednakowo rodzicami, prawda? Taki ten element pokazuje konfliktu rodzinnego, sprawy sądowej. Więc może być ugoda, a może być porozumienie, a może być zerwanie ugody, ale po części strony wychodzą w taki sposób zbudowane w takie pozytywne emocje, że potrafią inaczej ze sobą rozmawiać, bo mediacja to też uczy komunikacji. No mediacja właśnie, tak jak na samym początku powiedziałam, ma charakter dobrowolny, a dobrowolność polega na tym, że strony godzą się pójść do mediatora, godzą się być w tej mediacji do momentu zawarcia ugody, no i zobowiązują się respektować tę ugodę też dobrowolnie, a w sytuacji nie wywiązywania się, że będzie ten już tryb egzekucji sądowej, zobowiązań ugodzonych. No i to, że ugoda mediacyjna jest dobrowolna, to też dobrowolny wybór mediatora. To strony same wybierają mediatora, nie sąd narzuca. Strony wybierają tak, jak wybieramy sobie lekarza, tak wybieramy sobie mediatora. I że w każdym czasie możemy do tej mediacji przystąpić i że ta nasza dobrowolność to też wybór metod mediacyjnych, bo zapytała Pani wcześniej o to, jak długo mediacja trwa i powiedziałyśmy sobie, że ta mediacja to polega na tym różnorakim sposobie komunikacji, spotkań osobistych, spotkań indywidualnych z mediatorem. To nie jest procedura sądowa narzucona, tylko zasady przyjęte przez stronę. My możemy się komunikować zdalnie, nie przyjedziemy, ale skomunikujemy się zdalnie. My musimy później podpisać ugodę, więc to spotkanie nad redakcją ugody, nad akceptacją ugody, nad jej podpisaniem, to już ten finalny moment, który wymaga obecności, też niekoniecznie razem, ale to jest ta dobrowolność też wyboru metody mediacyjnej. I oczywiście poufność, to jest istota mediacji. Sąd nie może przesłuchiwać nigdy w toku procesu tego i innego, ani mediatora na okoliczności tej mediacji, tak jak wiedza, tajemnica spowiedzi u księdza jest objęta tajemnicą, tak i mediatora. Przepisy karne przewidują też odpowiedzialność karną dla osób, które naruszają tajemnicę mediacji.
6: Powiedz mi jeszcze, jak przygotować się do takiej mediacji? Czy mam jakieś dokumenty ze sobą?
10: Różnorodność konfliktów wymaga od nas różnego przygotowania się. Pierwsze spotkanie u mediatora może być bez jakichkolwiek dokumentów. Przychodzimy i mówimy, w czym mamy spór.
6: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
5: SK Zamość News.
6: I Violetta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie przeniesiemy się w czasie i w przestrzeni, opowiemy o żonach ordynatów zamojskich, będzie o znanej postaci z Hrubieszowa, wybierzemy się też do Józefowa.
5: SK Zamość.
6: To startujemy. Warto poznawać i zwiedzać nasze piękne roztocze. Tym razem zachęcamy do odwiedzenia Józefowa, małego miasteczka położonego w powiecie biłgorajskim nad rzeką Niepryszką. Dlaczego warto tam się wybrać? O tym już teraz.
14: Dzień dobry Państwu. Kłania się Wojtek Łosiewicz. Bardzo miło kolejny raz spotkać się z Państwem. Dzisiaj będziemy mówić o Józefowi i okolicach. Dlaczego warto wybrać się do Józefowa? Nawet będąc mieszkańcem Zamościa, Krasnego Stawu, Chełma, Hrubieszowa. Dlaczego Józefów? Więc Józefów to miasteczko, które położone jest na skraju pomiędzy Roztoczem a Puszczą Solską. Puszcza Solska to niesamowity wielki las, w którym możemy obserwować głuszce, cietrzewie. Możemy zobaczyć brodzące w rzekach puszczy łosie. Możemy obserwować tropy wilków, rysi. A gdybyśmy Puszczą Solską wybrali się troszeczkę bardziej na zachód, w okolice Władysławina, gdzie zaczynają się lasy janowskie, w puszczy możemy obejrzeć także żubra. Józefów nie jest bardzo starym miastem. Zresztą nasza Zamojszczyzna tak naprawdę została zasiedlona ostatecznie wraz z rodziną Zamojskich. 400 lat temu, 440 lat temu założono miasto Zamość, a Józefów już niedługo będzie obchodził swoje 300-lecie. Józefów powstał dlatego, że odkryto w Józefowie pewien surowiec, który był niezbędny do funkcjonowania społeczności ludzkich w wieku XVIII. Dzisiaj byłaby to ropa naftowa, a dawniej był to kamień. W Józefowie zaczęto wydobywać w wieku XVIII kamień, który nadawał się do budowy domów, do budowy kościołów, do budowy fortyfikacji, ale także do rzeźbienia i do produkowania przepięknych nagrobków właśnie józefowskich. Większość figur przydrożnych, które mijamy dzisiaj na Zamojszczyźnie, to są figury związane z właśnie rzeźbiarzami, z kamieniarzami z Józefowa. Czasami jadąc przez dolinę rzeki, widzimy kaplicę, a na górze w kaplicy jest wnęka. Jest to kaplica często słupowa. Taką kaplicą, chociaż starszą, jest Święty Piątek, który prowadził przez groble nad rzeką Topornicą i nad rzeką Łabuńką. Przeprowadzał tak naprawdę przez groble. Takie figury to były latarenki umarłych. Wjeżdżając do Józefowa, mijając rzekę Nepryskę, możemy zobaczyć także po lewej stronie jedną z pierwszych chyba słupowych w Józefowie wykonanych kaplic i była to latarenka umarłych, która prowadziła przez bagna rzeki Nepryszki. Przez Józefów przepływa rzeka Nepryszka. Skąd nazwa Nepryszka? Niepryska. Dookoła są rzeki, które mają bardzo silny nurt i nadawały się do wykorzystania, tak jak Sopot, gdzie powstała nad Sopotem hamernia, wielka kuźnia, później papiernia. Obok jest rzeka Szum. Rzeka Szum wykorzystywana jest już dzisiaj nie, ale w latach 50. zaczęto wykorzystywać rzekę Szum do produkcji energii. Natomiast rzeka Nepryszka płynie bardzo spokojnie i nie pryska. Józefów to kamieniołom. Na południe od miasteczka znajduje się kamieniołom Babia Dolina, aczkolwiek pierwsze miejsce było związane z dzielnicą Józefowa, która się nazywa Futymówka. Tam zaczęto wydobywać najprawdopodobniej na początku kamień. kamień w Józefowie wydobywa się w kopalni odkrywkowej. Natomiast na północ od Józefowa, w okolicach wsi Senderki, Szopowe, znajdują się wzgórza Hołda, gdzie mamy prawdziwe sztolnie. I tymi sztolniami można wejść, przecisnąć się przez wąskie wejście i zobaczyć wielkie kopalnie, wielkie jeśli chodzi o nasz region, gdzie wydobywano kamień służący do produkcji kół młyńskich. Koło młyńskie to bardzo szeroki temat, bo koło młyńskie zarówno służyło w młynie, jak też służyło w hamerni, jak też służyło w papierni, a w Senderkach wydobywano także kamienie żarnowe, które obracane w żarnach mieliły zboże. W ordynacji zamojskiej powstanie tych kamieniołomów w Józefowie było bardzo ważne, żeby mogła się rozwijać ordynacja, żeby mógł rozwijać się majątek rodziny zamojskich. Podejrzewam, że bardzo dużo kościołów w naszym regionie jest wzniesionych właśnie z tego kamienia józefowskiego. No i oczywiście w okolicach Senderek też sztolnie, gdzie wydobywano kamień do produkcji żaren, pozwalał na mielenie zboża, co było podstawą chyba funkcjonowania w XVIII wieku i produkcji rolnej zboża. Więc warto wybrać się do Józefowa, miasteczka, które słynie z tego, że doprowadzone są do Józefowa świetne ścieżki rowerowe. Przez Józefów przebiega szlak Greenwellow. Na trasie tego szlaku możemy zatrzymać się. Gdy rower nam się zepsuje, wykorzystać narzędzia w specjalnych wiatach przygotowane do naprawy rowerów. A jeśli chodzi o same miasteczko, to jest ono ciekawe także architektonicznie. W Józefowie znajduje się barokowa synagoga, która dzisiaj jest biblioteką. Służyła mieszkańcom Józefowa przez okres ponad 200 lat, do momentu wybuchu II wojny światowej. Synagoga jest dzisiaj miejscem spotkań. W synagodze znajduje się wnęka na torę, która nazywa się Aron HaKodesh, czyli szafka na świętości albo wnęka na świętości. Jest to ciekawy obiekt. Synagoga jest najbliższa obok Józefowa, zlokalizowana w Szczebrzeszynie. Niestety w Krasnobrodzie synagoga nie zachowała się, podobnie w Biłgoraju, choć dzisiaj mamy rekonstrukcję w Biłgoraju synagogi, więc ta synagoga józefowska jest jedną z niewielu zachowanych do dzisiaj tak naprawdę synagog roztoczańskich, w porównaniu do tych, które były przed II wojną światową w naszym regionie. Józefów to także kościół, wspaniały kościół wzniesiony z kamienia józefowskiego, a w drodze do kościoła możemy zatrzymać się na przykład słynnej lodziarni, która prowadzona jest przez rodzinę józefowską od wielu, wielu lat. Józefów słynie z lodów józefowskich. Co ciekawe, receptura tych lodów przynależy do jednej rodziny. Ta rodzina ma korzenie niemieckie, a została sprowadzona w okolice Józefowa właśnie do budowy papierni. Jako fachowcy z zachodu Europy przyjechali tutaj i stworzyli papiernie oraz hamernie. W Józefowie możemy obejrzeć pięknie zagospodarowane źródła rzeki Napryszki. Rzeka Napryszka wybija na terenie Roztocza z temperaturą pomiędzy 8 a 9 stopni Celsjusza. Jest to bardzo czysta rzeka. W niej także możemy zobaczyć pstrągi, lipienie. Jest oczywiście inna niż Szum czy Tanew. Jest bardziej grząska, nie ma progów, szypotów. Wpada do Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej niestety nie można zorganizować napryszką spływów. Dookoła Józefowa znajdują się także kamieniołomy. Pardysówka, jest taki kamieniołom za Babią Doliną, ale mamy też Górę Brzezińską, gdzie był wydobywany kamień. Te kamieniołomy są świetnymi, pięknymi punktami widokowymi na płaską Puszczę Solską. W kamieniołomie możemy takim poszukać z dziećmi, ale i z przyjaciółmi z kamielin różnego rodzaju, pecetów, belemnitów. Czasami możemy znaleźć także koralowca, więc możemy bawić się w geologów, a być może nawet znajdziemy jako jedni z nielicznych w Polsce odciski stóp dinozaurów, chyba jeszcze nieodkrytych na Roztoczu, natomiast wszystko przed nami.
6: Z Józefowa przenosimy się do Hrubieszowa, tym razem nie będzie jednak o samym mieście, a o jednym z jego dawnych mieszkańców, a dokładnie o Henrym Orensteinie.
15: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Hrubieszów jest miastem, które uważam, że zawsze miał i ma, i mam nadzieję będzie miał nadal szczęście do różnych ciekawych postaci, które się tutaj urodziły, wychowały, które czasami tylko właściwie się, mówiąc tak kolokwialnie, przewinęły, ale jednak zaznaczyły w jakiś ciekawy sposób. Jedną z nich jest z całą pewnością Henry Orenstein i to w dodatku postać, która jeszcze tych kilkanaście, już nie wspomnę, kilkadziesiąt lat temu praktycznie nie była tutaj w ogóle znana. Ja kiedy zaczynałam tu pracę, pracę, to nasz pan dyrektor mi właśnie wspomniał. Zapytał mnie kiedyś po prostu, czy słyszałam kiedyś o Henrym Orensteinie, na co zgodnie z prawdą odpowiedziałam, że nigdy w życiu. Po czym powiedział mi, to spróbuj coś poszperać w temacie, bo może warto. I faktycznie pierwsze wyszukiwania w internecie przyniosły takie dość prozaiczne, ale jednak informacje o tym, że Henry Orenstein po pierwsze urodził się w Hrubieszowie, ale co ciekawe, pierwsze, co się przy nim jakby znajdowało, jak ten główny news, to to, że jest odnotowany jako najstarszy takiej światowej sławy gracz pokerowy, figurujący w słynnej amerykańskiej Poker Hall of Fame, czyli takiej ścianie sław pokera, przy którego nazwisku, jako przy jedynym w całym tym wielkim zbiorze postaci, znajduje się polska flaga. To też było ciekawe, bo wiedziałam, że przecież amerykańskie obywatelstwo ma, w Ameryce mieszka, a jednak ta polska flaga przy nim figuruje, więc to sprowokowało do tego, żeby poszukać coś więcej o nim. Nie było łatwo, bo większość materiałów to po pierwsze są rzeczy spisane po angielsku, to akurat nie jest jakiś duży problem. Niemniej faktycznie tutaj na miejscu w Hrubieszowie nie było o nim prawie nic i trzeba było tworzyć wszystko od podstaw. Udało się poopracowywać to i owo w oparciu między innymi o jedną z dwóch książek, jakie Henry Orenstein napisał już po wyemigrowaniu z Polski do Ameryki, ale właśnie co po drodze, bo wspomniałam o tym, że tu się urodził i od razu przeskoczyłam do tego, że jak już wyemigrował do Ameryki, to napisał książkę. W międzyczasie musiały się stać niestety straszne i przykre rzeczy. Przede wszystkim chodzi mi o wybuch II wojny światowej. Henry Orenstein ze swoją rodziną, czyli rodzicami i czwórką rodzeństwa, mieszkał, żył, uczył się, dorastał w Hrubieszowie, jako właśnie jeszcze mieście typowo żydowskim. Kiedy nastała II wojna światowa, w Hrubieszowie między innymi zostało założone getto. I no wtedy rodzina Orensteinów doświadczyła czegoś strasznego, bowiem kiedy już dochodziło do momentu likwidacji getta i wiadomo było, co się stanie z hrubieszowskimi Żydami, cała jego rodzina ukryła się w takiej, jak to on nazwał, skrytce, za fałszywą ścianą, jakby była podwójna ściana, więc oni między dwiema ścianami chowali się tak, żeby Niemcy ich nie widzieli, wychodząc gdzieś tam o jakichś w miarę bezpiecznych porach po jakąś żywność, wodę. Henry Orenstein, ponieważ uwielbiał czytać, zabrał też do tej skrytki ze sobą, pewnie oprócz jakiejś małej latarki, książkę Przeminęło z wiatrem, którą, żeby zabić czas, a siedzieli tam kilka dobrych dni i nocy, czytał w kółko od nowa i od nowa i od nowa, a najgorsze dla niego było to, że w tej książce brakowało kilkudziesięciu ostatnich stron, więc on wiedział, że pewnie umrę i nie poznam końca tej historii, a wciąż czytał ją od nowa i coraz bardziej jakby go pochłaniała, więc to jest bardzo takie przejmujące, uważam, wspomnienie Henry'ego, który opisał w swojej książce. I po tych kilku dniach ukrywa się jednak rodzina musiała stanąć w obliczu tego poddania się Niemcom. I wówczas ta piątka młodych dzieciaków państwa Orensteinów na własne oczy widziała, jak Niemcy rozstrzeliwują ich rodziców, a dzieciaki trafiły do obozów koncentracyjnych. Matka, zanim jeszcze zmarła, krzyknęła tylko do jednego ze swoich synów, żeby chronił rodzinę i wziął sobie to do serca. Faktycznie całej piątce rodzeństwa udało się przetrwać wspólnie i przejść przez, no to jest niezwykle brutalna historia, przez 5 obozów koncentracyjnych. To jest istne piekło. W pewnym momencie zmarła jedyna ich siostra i później brat, więc przetrwało ostatecznie 3 braci, którzy po II wojnie światowej wyemigrowali właśnie do Stanów Zjednoczonych i właściwie nigdy już do Polski nie powracali. Tam Henry zaczął życie od nowa, próbował jakby zapomnieć o tym wszystkim złym, co go tutaj spotkało, więc skupił się na rozwijaniu swojej działalności jako wynalazcy. I to właśnie też jest kolejna ciekawostka, która nam się okazała podczas badań, bo do dzisiaj zresztą można spokojnie sobie odnaleźć w internecie na stronie amerykańskiego urzędu patentowego patent złożony, opisany nazwiskiem Henry'ego Orensteina na prototyp pierwszej zabawki, jaką jest Transformers, czyli ta ciężarówka, która po odpowiednim złożeniu zamienia się w robota. To był pomysł autorski Henry'ego Orensteina, opatentowany, tak jak wspomniałam, a no dzisiaj, kiedy mówi się hasło Transformers, to wszyscy wiemy, o czym mowa. To już jest rzecz totalnie kultowa, ikoniczna sprawa, a mało kiedy wspomina się o tym twórcy, a już najmniej o tym, że to był Henry Orenstein właśnie stąd, tutaj z naszego małego Hrubieszowa. To była jego najbardziej znana zabawka, ale on takich patentów złożył przynajmniej kilkadziesiąt na różnego rodzaju zabawki dla dzieciaków, więc to też jest ciekawe, że sam to swoje dzieciństwo miał dość wcześnie i brutalnie, jako nastolatek, przerwane, a później skupił się na tym, żeby dawać dzieciom jednak szczęście, radość, czystą, prostą zabawę, o czym sam bardzo często powtarzał, że to właśnie to było dla niego ważne. On też bardzo zajął się tym, żeby z gry w pokera zrobić takie widowisko spektakularne,

0: to właśnie między innymi za to został wpisany do tej Poker Hall of Fame. Henry Orenstein też bardzo mocno, bo wraz z tymi patentami szły duże pieniądze i był człowiekiem bardzo majętnym, więc skupił się też na tym, żeby działać charytatywnie. I on wraz ze swoją małżonką i pierwszą, i później kolejną, bardzo wiele pieniędzy przelewał na to, żeby wspomagać biednych mieszkańców gdzieś tam swojego regionu, miasta, ale też społeczność żydowską, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Więc to też jest duża ciekawostka, że był też filantropem. Tak jak wspomniałam, napisał dwie książki. Jedna to są jego prywatne wspomnienia, w których właśnie znajduje się sporo tych wspomnień związanych z Hrubieszowem. Przetłumaczona chyba na 40 języków poza polskim niestety, poza jakby jego pierwszym ojczystym językiem. A druga była poświęcona życiorysowi Abrahama Silbersteina, który był jakby takim pierwszym doradcą Bena Guriona, który tworzył jakby od podstaw państwo izraelskie. Więc napisał takie dwie książki, działał właśnie jako filantrop, wynalazca, niesamowity, wszechstronny człowiek wielu pasji.
1: SK Zamość.
2: Pozostajemy jeszcze w klimacie historycznym, ale przenosimy się w daleką przeszłość, w czasy, w których panowali ordynaci zamojscy. Nie będzie jednak o nich samych, a o ich żonach.
3: Dzień dobry, Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją. Jan Zamoyski był głównym fundatorem, ale też wiele osób mówi, że jednym z tych czynników, które sprawiły, że Jan Zamoyski wyniósł swój ród do jednego z pierwszych rodów w Polsce, była nie tylko jego oszałamiająca kariera, nie tylko jego taka niesamowita osobowość, która sprawiła, że gdzieś tam przebił się w tej polityce, ale także cztery małżonki, ponieważ Jan Zamoyski miał aż cztery żony, też niezwykle ciekawe kobiety i też wystarczy wymienić ich nazwiska, żeby wiedzieć, że rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo zacnymi i poważnymi rodami, które w pewien sposób ustabilizowały jego sytuację wśród szlachty. Bo pierwszą żoną była Anna Solińska, o której wiadomo tak naprawdę najmniej. I co ciekawe, Jan Zamoyski tak naprawdę o pierwszej kobiecie, o której pomyślał, to wcale nie była Anna, tylko była Krystyna Radziwiłłówna. Natomiast kiedy rozpoczął takie zabiegi, aby ją tutaj pojąć za żonę, to wtedy rodzina Radziwiłłów bardzo mocno zaprotestowała i stwierdzili, że hola hola za wysokie progi na Zamoyskiego nogi. No i wtedy właśnie Jan Zamoyski wymyślił to małżeństwo z Anną. Niestety, jak to często bywało w tamtych czasach, kobiety bardzo często umierały w połogach, więc po śmierci Anny Jan Zamoyski oczywiście bardzo to przeżył, natomiast później powrócił do tego pierwotnego zamysłu małżeństwa z Krystyną, która nadal była wolna. No i tutaj już Radziwiłłowie stwierdzili, że rzeczywiście Jan Zamoyski ma takie perspektywy, że pewnie będzie to ciekawa taka postać, że ma możliwości, wyrazili tą zgodę. Co ciekawe, na ślubie Krystyny i Jana Zamoyskiego odbyła się premiera odprawy posłów greckich Kochanowskiego, ponieważ Jan Zamoyski i Kochanowski, oni się znali. Jan Zamoyski był takim mecenasem trochę Jana Kochanowskiego. No i właśnie Jan Kochanowski zadedykował tą odprawę posłów greckich właśnie na ślub Krystyny i Jana Zamoyskich już wtedy. Co ciekawe, odprawa w swoich czasach nie spodobała się publiczności. Została ona dość mocno skrytykowana, gdzie teraz jest to chyba jeszcze jest lekturą szkolną i takim bardzo ważnym dziełem Jana Kochanowskiego, natomiast wtedy nie za bardzo przypadło do gustu. Mówiono, że za bardzo zachwiał Jan Kochanowski tą antyczną zasadą trzech jedności miejsca, czasu i akcji. Też ciekawostka taka, tą całą reżyserią tegoż dramatu zajął się Wojciech Oczko. Wojciech Oczko jest pewnie znany trochę może bardziej w Warszawie, bo tam jest szpital jego imienia, bo to był lekarz rzeczywiście. Był to lekarz, który był tak naprawdę w Polsce prekursorem przeszczepów skóry. A oprócz tego miał też taką artystyczną duszę i właśnie wyreżyserował ten cały spektakl. Także tutaj rzeczywiście nam się stykają ciekawe osoby. Później po śmierci Krystyny Jan Zamoyski bardzo mocno przeżył, bo z nią był niezwykle zżyty i pisał w ogóle do niej w listach Moje najmilsze serce. Natomiast też myślał przyszłościowo, myślał o tym, że będzie chciał przekazać komuś ten ogromny majątek i tutaj wszedł w całą historię Stefan Batory, król, któremu Jan Zamoyski pomógł w dostaniu korony. Stefan Batory zaproponował, żeby kolejną żoną Jana Zamoyskiego była jego bratanica Gryzelda Batorówna właśnie. No i tutaj sam Jan Zamoyski skoligacił się właśnie z rodziną królewską. Natomiast tak naprawdę małżeństwem, które przyniosło tego długo wyczekiwanego syna i żoną, która przeżyła Jana Zamoyskiego, była Barbara Starnowskich-Zamoyska, czwarta małżonka. No i właśnie to ona powiła Tomasza Zamoyskiego, tego długo wyczekiwanego, na którego Jan Zamoyski bardzo się starał, żeby on był świetnie wykształcony, żeby był przygotowany i żeby ukończył jego dzieło, i tak też się stało, bo Tomasz Zamoyski niejako można powiedzieć, że był tym, który ukończył budowę miasta Zamościa. No ale to są te

0: Pierwsze panie cztery małżonki Jana Zamoyskiego. Tak naprawdę w historii Zamościa jest bardzo wiele ciekawych wątków kobiecych właśnie. Tutaj można by było pewnie godzinami opowiadać, natomiast kontynuując tą tematykę rozpoczętą, czyli żon ordynatów zamojskich, no wiadomo, Jan Zamoyski był pierwszym ordynatem, to też na pewno ciekawą historię niesie ze sobą Jan Sobiepan Zamoyski, ciekawą żonę, znaną powszechnie tak naprawdę, bo żoną Jana Sobiepana Zamoyskiego była Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien, słynna Marsieńka Sobieska, ale primo voto, czyli z pierwszego małżeństwa, Maria Kazimiera była zamojska. W ogóle cała historia, jak doszło do tego mariażu, jest niezwykle ciekawa, dlatego że Marsieńka w ogóle przybyła do Polski z dworem królowej Ludwiki Marii Gonzagi, jako jej ulubiona dwórka, gdzieś tam w wieku około lat 4, natomiast po pewnym czasie królowa odesłała ją na kształcenie, jeszcze jako taką dziewczynkę, a przyjechała jako, no w zasadzie podlotek, już prawie kobieta, bo jako 15-latka z powrotem do Polski. No i wtedy okazało się, że no, zachwyciła cały polski dwór, a przynajmniej jego męską część. No i niektórzy twierdzą, że też zawróciła trochę w głowie królowi Janowi Kazimierzowi, a okazało się, że królowa Ludwika była no niezwykle zazdrosna o swoją dwórkę, no i postanowiła się po prostu jej pozbyć. Jak się pozbyć? No najlepiej wydać za mąż i najlepiej za kogoś znacznego, bo wtedy, ponieważ kasa królewska często świeciła pustkami, więc często para królewska robiła w ten sposób, że po prostu dwórki królowej, takie najbardziej zaufane, wydawano za znamienitych magnatów, no bo już wtedy trudniej się sprzeciwić królowi, jak masz jego żony, ukochaną przyjaciółkę za żonę. No i tutaj królowa postanowiła Marysieńkę wydać właśnie za Jana Sobiepana Zamoyskiego. Zaletą Sobiepana Zamoyskiego było to, że no pewnie znajdował się w dziesiątce najbardziej pożądanych kawalerów w ówczesnej Polsce. Głównie z bogactwa może, aniżeli z przystojności, chociaż to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Ale drugą jego bardzo wielką zaletą było to, że on nie lubił Warszawy. I rzadko kiedy jeździł do Warszawy, wolał swoją ordynację zamojską, wolał Zamość. Stąd też pewnie poniekąd i przydomek Jan Sobiepan Zamojski, bo mówiono, że był Sobiepanem i nie uznawał nad sobą nikogo poza królem Polski. Jan Sobiepan Zamojski, tak jak Marysieńka, zachwycona nie była za bardzo, bo był Sobiepan od niej dwa razy starszy, to Sobiepan był bardzo zachwycony tym całym projektem, dlatego że był wielkim miłośnikiem kultury francuskiej, francuskich kobiet. No i nawet kiedyś podobno miał powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek się ożeni, to ma być to francuska. No i tutaj królowa trafiła idealnie. No tak jak mówiłam, Marysieńka przekonana do końca nie była, ale w sumie bardzo znaczącym argumentem były piękne suknie, futra i klejnoty, jakie otrzymała od sobie pana Zamoyskiego. No i do ślubu doszło. Początkowo obie strony się bardzo starały. Sobie pan specjalnie dla Marysieńki odprawił z Zamościa cały harem pań. Marysieńka specjalnie dla sobie pana nauczyła się pić wino. Marysieńka także czterokrotnie zaszła w ciążę. Niestety żadne z dzieci nie dożyło do wieku dorosłego, w zasadzie we wczesnym dzieciństwie niestety umierały, a ten długo wyczekiwany dziedzic, chłopczyk, urodził się niestety martwy. I myślę, że to nie było, też nie odbiło się bez, musiało się odbić trochę na psychice Marysieńki. Też na pewno jakieś takie podejście sobie pana, który zaczął ją zaniedbywać w ogóle, więc no nie ma chyba nic gorszego niż młoda, piękna i opuszczona kobieta, i Marysieńka zaczęła szukać jakichś innych, nowych znajomości. I odnowiła znajomość z Janem Sobieskim, którego poznała jeszcze dawno temu, gdzieś tam na dworze Ludwiki Marii Gonzagi właśnie. Zaczęli wymieniać między sobą listy i tak naprawdę my kojarzymy te listy, bo są podawane jako ten przykład pięknej epistolografii miłosnej XVII-wiecznej, ale tak naprawdę te pierwsze listy były takie bardziej przyjacielskie, bo Marysieńka tam pisała w tych listach do Sobieskiego: a słuchaj, czy nosisz kaplerz, który ci podarowałam, a czy przeczytałeś książkę, którą ci pożyczyłam z biblioteki mojego męża, a czy nosisz ciepłe gacie, bo zima się zbliża, i takie tam różne, ale z biegiem czasu ta więź pomiędzy nimi się zacieśniała, zaczęli pisać w ogóle szyfrem, zaczęli troszeczkę romansować, chociaż tutaj niektórzy historycy mówią, że Marysieńka mogła jako osoba bardzo bogobojna nigdy nie zdradzić, przynajmniej czynem, sobie pana Zamoyskiego, bardziej może myślą, no ale tutaj już tego się nigdy nie dowiemy i w to wnikać chyba nie należy. W każdym razie w tych późniejszych listach już zaczynały pisać szyfrem. Marysieńka to na przykład jest Astrea, Sobieski Celadon, miłość to pomarańcze, a sobie pan Zamoyski to makrela albo fujara. Także no nie pozostawiała, słuchaj, nitki na Zamoyskim, na jego siostrze Gryzeldzie. Swoją drogą, a propos wątku kobiet, też niezwykle ciekawa kobieta, dlatego że to była taka kobieta, która w pierwszej połowie XVII wieku potrafiła wymóc na swoim ojcu Tomaszu to, żeby ten pozwolił jej wybrać sobie męża. Tomasz się zgodził, powiedział, że dobrze, tylko wybierzesz z kandydatów, których ja ci przedstawię. I no tutaj kandydatów było całych dwóch, zawsze to jakiś wybór. No ale jacy to byli kandydaci? No to była rzecz niesamowita, niesamowicie zamożni kandydaci i niesamowicie tacy wpływowi, bo z jednej strony był to książę Dominik Ostrowski-Zasławski, a z drugiej strony książę Jeremi Wiśniowiecki. Książę Dominik to był taki ubierający się po francusku, wiecznie czerwony i taki na twarzy, bo coś tam mu nie pasowało, taki troszeczkę francuski piesek, natomiast Jarema dość wysoki jak na swoje czasy, bo miał tam chyba około 1,75 m wzrostu, także jak w XVII wieku to całkiem dobry wynik. Ubierający się po polsku, a jego największą wadą jako arystokraty, księcia w zasadzie, było to, że miał bardzo ciemną karnację. I ci dawni kronikarze w dawnych kronikach często jest opisywane, że oni bardzo mocno konkurowali o rękę Gryzeldy, gdyż panna nie tyle była powabna urodą, ile ogromnym majątkiem, który miała odziedziczyć. I nawet jest taka anegdota, że książę Dominik przekupił pannę z frau Cymeru Gryzeldy, żeby ta obrzydziła jej księcia Jeremiego, ku któremu się ona bardziej skłaniała. I co panienka wymyśliła? Otóż przy porannej toalecie, gdzieś tam czesząc Gryzeldę, mówi do niej tak: pani, cóżeż tu patrzyła w tym księciu Jeremim, przecie on czarny, pijąc do tej czarnej, ciemnej karnacji. Gryzelda odwróciła się, uśmiechnęła do panienki i mówi: nie frasuj się, waćpanna, nie poczerni mnie on. No i jak się można domyślić, wybrała właśnie Jeremiego Wiśniewieckiego. Wbrew pozorom było to niezwykle udane małżeństwo. Oni się bardzo nie lubili ze sobą rozstawać. Gryzelda wiecznie przez tego Jeremiego wpadała w tarapaty. Była to pojechała gdzieś tam do niego na dzikie pola, no to ją zaatakował jakiś czambuł tatarski, no ale uratowana. A to pojechali do Wiśniowca na pogrzeb Konstantego Wiśniewieckiego bodaj. Panowie, jak to zwykle na pogrzebach sarmackich, tak się popili, zaczęła się bójka, bijatyka i przez przypadek Gryzelda mało co nie cieli przez głowę szablą. Na szczęście w ostatniej chwili całą sytuację uratował biskup Jan Zamoyski, który po prostu cięcie sparował. Także no miała się kobieta z tym Jeremim. Niemniej jednak to też jest ciekawy aspekt tej całej historii, dlatego że Gryzelda jest matką jednego z polskich królów, Michała Koruta Wiśniewieckiego. Jest to jakoś mega dobrze oceniany król w historiografii polskiej. Nawet kiedyś został oceniony bodaj przez profesora Konopczyńskiego, który napisał, że no tak, Michał Korbut Wiśniewiecki znał 6 języków, ale w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia. Może po prostu nie trafił w odpowiednie czasy, bo takie mocno wojenne. Natomiast Gryzelda, kiedy Jerema zmarł, to zgodnie z tradycją odprowadziła jego ciało na Święty Krzyż, tam też został pochowany. Natomiast Gryzelda przyjechała do Zamościa. No i kiedy przyjechała do Zamościa, no to zaczęły się problemy z Marysieńką. No bo dwie kobiety w jednym pałacu, to się nie może udać, dokładnie. Tak jak początkowo one się całkiem tolerowały, tak niestety, kiedy próbowały obie rządzić, no to niestety się nie za bardzo lubiły. W związku z tym, wracając do tych listów, Marysieńka w listach Gryzelda określała mianem Bassetli albo Brytwanny. Także też nie zostawiała suchej nitki na Gryzeldzie. Natomiast w pewnym momencie Marysieńka, już ta sytuacja między sobie panem Marysieńką jest tak napięta i tak zła, że Marysieńka wyjeżdża do Warszawy i podobno stara się o to, żeby król pomógł jej w uzyskaniu unieważnienia małżeństwa. Jest to rok 1665 i taka trochę na poły legenda, na trochę na poły fakty mówią, że król wezwał ją na audiencję któregoś kwietniowego dnia, rzucił jej pod nogi list i powiedział: masz rozwodu, którego chciałaś. Okazało się, że w liście jest informacja o śmierci Jana sobie pana Zamoyskiego, który zmarł na początku kwietnia właśnie 1665 roku. I Marysieńka podobno nie wytrzymała roku żałoby. 5 tygodni później była żoną Sobieskiego. Był to cichy, tajny ślub, no ale jak to zwykle bywa z takimi historiami, informacja obiegła całą Rzeczypospolitą, no i trafiła między innymi do Zamościa. A tutaj z kolei nad grobem sobie pana pojawiła się Gryzelda, oczywiście jego siostra ukochana. I tak naprawdę mamy w tym momencie pewien problem, dlatego że zgodnie z tymi przepisami ordynacji zamojskiej, ordynacja może przechodzić tylko w linii męskiej. A sobie pan Zamoyski nie miał syna, który by przeżył do wieku dorosłego. W związku z powyższym, zgodnie z tą konstytucją ordynacji, powinna ona przejść na młodszą linię Zamoyskich i takim przedstawicielem tej linii był Zdzisław Zamoyski, a kolejny w dziedziczeniu był jego syn Marcin. Natomiast tak się od razu nie stało, dlatego że tutaj macki po ordynację wyciągnęły 3 rody jeszcze dodatkowo. To sytuacja jest bardzo mocno zaplątana, więc ja może nie będę jakoś się w jakieś szczegóły mocne tutaj wdawać, natomiast natomiast zasadniczo był tu ród koniec polskich, ponieważ sobie pan Zamoyski i Gryzelda mieli jeszcze jedną siostrę Joannę, Barbarę, która wyszła za koniec polskiego i miała syna Stanisława. I Stanisław Koniec Polski stwierdził, że on by chętnie tą ordynację przejął. Gryzelda stwierdziła to samo i Marysieńka stwierdziła to samo. Ale tutaj mamy tak naprawdę to dziedziczenie po kądzieli, czyli w linii żeńskiej. Natomiast były to bardzo wpływowe i potężne rodzy w Polsce. I to doprowadziło do wielkiej wojny właśnie pomiędzy tak naprawdę tymi trzema kobietami w pewnym sensie. Natomiast to przewalało się bardzo długo. Natomiast koniec końców trochę dzięki temu, że Sobieski, który został już królem w 1674, odpuścił sprawę i się przyjaźnił z Marcinem Zamoyskim, stwierdził, że chyba lepiej dać tą ordynację i lepiej mieć takiego poplecznika za swoimi plecami, któremu też wesprze, i rzeczywiście Marcin go wspierał, bo przecież Marcin Zamoyski z Sobieskim razem poszli na odsiecz Wiedniowi parę lat później. Gryzelda zmarła w 1672 roku, a więc jeszcze przed koronacją. Gryzelda zmarła dwa lata wcześniej, bo w 1672 roku, no i tam jeszcze przez jakiś czas się ta cała sprawa toczyła, natomiast ostatecznie Zamoyscy stali się właścicielami właśnie ordynacji, Marcin Zamoyski jako czwarty ordynat, i tutaj tak naprawdę ta linia przetrwała już do wręcz czasów współczesnych nam.
1: Temat żon ordynatów zamojskich kończy nasz magazyn Zamojskiej Eski. Przypomnę, że dzisiaj mówiliśmy również o Henrym Orensteinie oraz wybraliśmy się na wycieczkę do Józefowa. Dziękuję, że byliście z nami, dziękuję, że towarzyszyliście mi podczas tego magazynu. Zachęcam do pozostania z Radiem Eska Zamość, a my słyszymy się w następnym magazynie. Trzymajcie się ciepło.
2: Eska Zamość News.
1: Wioletta Sawa, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. Tematem naszego programu tym razem będzie Zamość, będzie trochę historii, ciekawostek i legend.
2: Eska Zamość.
1: Zamość, nazywany Padwą Północy i Perłą Renesansu, zachwyca i fascynuje, przyciąga wielu turystów z Polski i z zagranicy. Wycieczki chętnie maszerują po brukach zamojskiej starówki z zamojskimi przewodnikami, którzy oprowadzają po ciekawych miejscach i raczą fascynującymi opowieściami. Szczegóły przedstawi Jacek Bęs ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
3: Jako przewodnicy zawsze zaczynamy spacer na Rynku Wielkim, albo staramy się, żeby ten Rynek Wielki był na samym początku, no a było dominującą przy Rynku Wielkim jest ratusz. Ratusz, który miał wiele swoich historii, które zmieniały kształt, zmieniały charakter. Od samego początku przeznaczony był na władze miejskie. W tym układzie antropomorficznym miasta, o którym tak często wspominamy, to jest to serce miasta, gdzie bije rytm miasta, gdzie dzieją się najważniejsze rzeczy dla wszystkich mieszczan. Dzisiaj też wiemy o tym, że ratusz jest przepiękny, atyki, które błyszczą u góry, schody barokowe z pięknym kartuszem na samym środku. Kiedy zwiedzamy z grupą dzieci, każemy im liczyć schodki, żeby mogli zobaczyć dokładnie, jak to wszystko zostało zbudowane. Mamy ten teraz piękny piaskowiec, który błyszczy w słońcu. Ten Zamość jest rzeczywiście jak perła na tym rynku. Potem wychodzimy, pracując po starówce. Jeżeli mamy troszeczkę więcej czasu, bo to jest jakby to, że nam zawsze tego czasu brakuje, staramy się jak najwięcej pokazać, ale też się próbujemy nie zabić wiedzą, bo to też czasami można zamordować w sposób straszliwy. Staramy się pójść do parku, bo park tak naprawdę jest perełką, którą też podkreślamy, a tam mamy kolejny obiekt, którym zarządzamy, czyli kojec miejski. On jest wyjątkowy, ponieważ jest to jedyny kojec, który ocalał w Zamościu, a jednocześnie mamy tam makietę Zamościa, która jest makietą nierzeczywistą, bo ona powstała w 2006 roku, pokazując już rzeczy, które wtedy się zmieniały, a jest to jedyne chyba miejsce na makiecie, gdzie możemy zobaczyć kościół ormiański, jak wyglądał, ale jednocześnie to jest świetne miejsce do pokazania, jak Zamość zmienił się w ciągu tych ostatnich 20 lat, kiedy pozmieniały się dachy kościołów, katedry, kościoła franciszkanów, kościoła świętej Katarzyny. To wszystko zmieniło się, a my na tej makiecie mamy to w tym starym systemie. Też jak zmieniła się ta bryła, bo na tej makiecie oczywiście jest ten stary wygląd starego ogólniaka, a dzisiaj piękna akademia, ten dach mansardowy błyszczał z daleka. W związku z tym to jest to pokazanie. Mamy to pokazanie tego układu człowieka wpisanego w miasto. To jest jakby to wszystko, co rzeczywiście można na miejscu zobaczyć. A jednocześnie dookoła mamy plansze, które pokazują rzeczy ważne dla Zamościa. A tam mamy i sam układ kojca z początku XX wieku, gdzie widzimy tak naprawdę krowy pasące się w tym miejscu, a nie piękną architekturę drzew i padu ścieżek w parku. Mamy też bardzo ważny moment wpisu Zamościa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale też tam mamy pokazane makiety. Tych makiet dotyczących Zamościa było bardzo dużo. Większość możemy oglądać w Zamojskim Muzeum, ale niektóre są jakby tam nie dostępne. dostępne. Na przykład mamy ten rys makiety profesora Zachwatowicza z 1937 roku, który już wtedy pokazywał, że Zamość to jest rzeczywiście bardzo ważne miejsce, na które należy dbać, więc to jest to coś pokazane. W związku z tym możemy sobie pospacerować, popatrzeć na to wszystko. No i jest to dosyć miejsce ocienione, w związku z tym przechodzimy do parku przez piękną bramę, w której zazwyczaj już pokazujemy jedną z figurek. Figury Kleśmianowskich. Tutaj siedzi przy wejściu, zaraz w bramie głównej, opętany skrzypek. Przepiękna rzeźba Bartka Sęczawy, który jest rzeczywiście rewelacyjnym artystą. I jego figurki możemy spotkać w różnych miejscach. Kiedy wchodzimy do Zamościa od bramy Szczebrzeskiej, zaraz na samym wejściu przy moście mamy skrzypczyka, który sobie siedzi i naprawia bucika. A kiedy jesteśmy na rynku wodnym, mamy Dusiołka i Bajdałę. Zawsze próbujemy nawiązać do tych bajania, do tych opowiadań historii, bo my jak przewodnicy jesteśmy troszeczkę takimi bajarzami, którzy próbują sprzedać tą historię w najlepszy sposób, jak potrafią. Potem idziemy pod, gdzie mamy tablicę nawiązującą do Leśmiana, a właściwie dwie nawet, bo tak naprawdę długo trwało ustalanie, w którym miejscu ten Leśmian mieszkał. Wiemy o tym, że cały czas są ludzie, którzy próbują tego Leśmiana jak najbardziej upamiętnić, jak najbardziej podkreślić, że Leśmian był z nami przez wiele, wiele lat. 13 lat to jest naprawdę długi czas, kiedy Leśmian był. Ja wiemy, że on jest chorowity i tak naprawdę wielokrotnie bywało tak, że nie bywało go miesiącami w Zamościu, ale jednak to miejsce powstawania tej poezji było. Tutaj powstawały te jego piękne poematy. Przyjaźnił się ze Stefanem Millerem, w związku z tym często był przeszły w ogrodzie botanicznym i zoologicznym. Tam przesiedlewali, tam często rozmawiali. I to wszystko jest jakby związane ze Leśmianem. I w tym miejscu też stoi Srebroń. Kolejna postać, która przypomina to wszystko, co Leśmian chciał nam pokazać w tej poezji. Jeżeli ktoś ma więcej troszeczkę czasu, to może podejść do Zamojskiego Domu Kultury. Tam mamy Znikonka, który przycupnął. I dalej idąc przez Zamojską Starówkę, warto zejść na podcienie Staszica. Tam na parapecie przycupnęły dwa gady. W związku z tym tych figurek jest rzeczywiście sporo. Z każdym rokiem jest lepiej, jest więcej. Czasami też zaczepiają ludzie tego krasnoludka, Lucie Ogińskiej, pytają, czy to też jest związane ze Leśmianem. I tłumaczymy, że to jest jakby inna historia, że krasnoludki zostawiamy we Wrocławiu. My mamy swoje leśmianówki, które gdzieś tam przycupnęły w różnym miejscu. I tak naprawdę to chcę wszystkim pokazywać, że ten Leśmian w Zamościu był obecny i te historie o tym, jak to jeździł dorożką, żeby nie oglądać malerycznego miasta, wrzucamy między bajki, bo wiemy, że na pewno, skoro przyjaźnił się z ludźmi w Zamościu, to na pewno w pewien sposób też kochał Zamość. Tak naprawdę to każdego roku jest wybierana odpowiednia postać. No Dusiołek i Bajdała tak naprawdę to jest właśnie poezja Leśmiana, Dziewczyna to kolejny wiersz. W większości oni odpowiadają tym właśnie swoim nazwom, żeby wyciągnąć, bo to co jest łatwiej znaleźć. Wiadomo, że niestety poezja leśmianowska nie jest dostępna dla wszystkich, ale kiedy wygooglujemy sobie daną postać, za chwileczkę pojawia nam się wiersz i zawsze cieszymy się, jeżeli ktoś po spacerze z nami sięgnie po poezję Leśmiana, że ten Leśmian zostanie się do niego przystępny, bardziej obecny, bo to tak naprawdę po to jest, żeby przypominać o tych wszystkich historiach leśmianowskich, które w Zamościu były obecne, które powstawały i miejmy nadzieję, będą z nami na wieki.
1: A jak turyści reagują na te figurki? O co pytają?
3: O jakie ładne! To jakby jest jakby zawsze, przede wszystkim to jest najważniejsze i za co dziękujemy Bartkowi, bo one są naprawdę przepiękne. W związku z tym my jako przewodnicy próbujemy tam coś zawsze dodać, próbując, żeby turystki pogłaskały Srebroń po główce, co zawsze wywołuje odpowiedni uśmiech. Kiedy idziemy na gady, opowiadamy też te historie jakby smutną i zabawną w pewnym sensie, kiedy te gady na chwilę zniknęły, kiedy zostały ukradzione, jaka była akcja poszukiwania i że na szczęście się znalazły. W związku z tym to jest zawsze ten uśmiech, kiedy taka poezja dotyka nas osobiście, to jest coś przyjemnego, coś radosnego i żeby ta odrobina zawsze im zostawała po wizycie w Zamościu, żeby sięgnęli po tego Leśmiana i poczytali.
1: A czy to jest przypadek, że akurat w tych miejscach te postaci bajkowe się pojawiły?
3: To jest zawsze koncepcja artysty i tego komitetu, który dba o to. No i czasami też sponsorów, bo tak naprawdę wiemy o tym, że te figurki są dosyć drogie, bo jest to przepięknie zrobione i w odpowiednich materiałach, co sprawia, że niestety potrzebujemy wsparcia. Dosyć często jest tak, że osoby, które starają się dopomóc przy powstaniu tego dzieła, wybierają to miejsce.
1: Wróćmy jeszcze szybciutko, tak bardzo szybciutko do tematu ratusza, bo wspominaliśmy, że pytamy dzieci, ile jest schodów.
3: Nie powiemy, ile jest stopni, bo trzeba je policzyć. W związku z tym, gdybyśmy powiedzieli, to byłoby zbyt proste i każdy chciałby wiedzieć od razu. Tak robimy, że wysyłamy to tego najgrzeczniejszego, żeby policzył te stopnie. Ratusz sam w sobie jest wyjątkowy. Tak naprawdę nie ma takiego drugiego ratusza w Polsce. Myślę, że w Europie też pewnie nie znaleźlibyśmy takiego, który był zaprojektowany przez Andrea Del Acqua i Bernardo Morando, którzy patrzyli na to wszystko razem. przynosili te wzorce włoskie, w związku z tym odsunęli ten ratusz ze środka, żeby nie zaburzyć tej włoskiej piacce, żeby ten plac był przepiękny i czysty. W związku z tym jest ratusz wkomponowany w kamienicę, żeby radni Zamościa rozumieli mieszkańców, czuli się. Od samego początku Zamość miał radnych. Było to rzeczywiście ukoronowanie kariery mieszczanina, który w tym momencie był rzeczywiście osobą przyjętą przez Zamoyskiego, często podejmowanego. To burmistrzowie Zamościa witali królów wjeżdżających do Zamościa, także to była bardzo ważna rola. Dzisiaj mamy to miejsce, na którym mamy przypomnienie o tym, że Zamość jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, że mamy tam krzyżyk Grunwaldu, czyli udowodnienie tego, że Zamość był miastem dotkniętym podczas II wojny światowej. Oczywiście wieża ratuszowa to jest ten najbardziej charakterystyczny punkt Zamojskiego Starego Miasta, wysoka na 82 metry, gdzie od 12 wszyscy wyczekujemy tego hejnalisty, który wychodzi i gra hejnał w trzy strony. Oczywiście każemy wszystkim liczyć te hejnały i potem opowiadam historię, dlaczego tego hejnału nie ma w tą jedną stronę, że my bardzo Kraków lubimy i Kraków pozdrawiamy, ale jakby trzymając się tej wersji, że nie gramy w stronę Krakowa, chociaż druga wersja mówi o tym, żeby nie obudzić Zamojskiego w pałacu, żeby przecież to jest wczesna godzina, 12 rano, kto w tej porze wstaje, w tym lepiej wieczorem się wzajemnie pozdrawiać. Mamy też tą historię dotyczącą bram Zamościa, w związku z tym tych historii dotyczących Zamojskiego hejnału jest tak dużo, że każdy może wybrać sobie coś odpowiedniego, ale niemniej to jest tak, że tylko trzy strony i to jest jakby kolejna rzecz. No i ten przepiękny hełm też, widać ta patyna już na szczycie ratusza rzeczywiście nabrała swojej wiekowości. Jeżeli chcemy pójść zupełnie w inną stronę, gdzie umawiamy się na przejście w oficynę ratusza, czyli wchodzimy do podziemia ratusza, gdzie możemy zobaczyć wyjątkową rzecz, jaką jest studnia wewnątrz ratusza oraz cysterna, czyli miejsce do przechowywania wody, bo tak naprawdę Zamość to przede wszystkim twierdza, a twierdza potrzebowała odpowiedniego zapasu wody na moment oblężenia. I ta cysterna właśnie służyła do tego, żeby tą wodę zbierać. Tam mamy też system pokazania, jak wyglądają różne ratusze w Polsce, że możemy sobie przejść. Zamojska oficyna to też więzienie. To też trzeba przypominać i tam w jednym miejscu jest taka sala, która przypomina, że taki jeden więzień przykuty ciężką kulą przy łóżku, w związku z tym nie może daleko uciec. Mamy też pokazanie, jak wyglądały systemy artyleryjskie, bo mamy kilka kul, w związku z tym trzeba wejść do oficyny. Możemy na to wszystko popatrzeć, ale będąc cały czas przy tej oficynie, warto wspomnieć, że ta oficyna była siedzibą Trybunału Zamojskiego. No i tak naprawdę tam podpisywano wszystkie dokumenty, bo mamy przy tym rynek solny, gdzie były najważniejsze transakcje zawierane. Trzeba je było od razu spisać i zapłacić odpowiedni podatek. To jest ten wydział finansowy, który w tym miejscu funkcjonuje cały czas, nawiązuje właśnie do tych historii handlowych Zamościa. Czyli tutaj były płacone podatki. Podatki oczywiście dla właściciela miasta, bo to było miasto prywatne poprzez ponad 200 lat, w związku z tym trzeba było to odpowiednio dopilnować. No i tutaj te wszystkie transakcje były zawierane. A jak ktoś miał jakieś problemy sądowe, to tutaj się właśnie zwracał. To tutaj na prawie, na mocy prawa magdeburskiego działał Trybunał Zamojski. Jan Zamojski, zakładając miasto, zrzeka się jurysdykcji sądowej nad miastem i przekazuje to mieszczanom. Niech się sądzą między sobą. Jeżeli ktoś miał problemy, że nie zgadzał się z wyrokiem, była instytucja nadrzędna. Odwoływał się wtedy do Lwowa. A jeżeli dalej się mu nie podobało, to wtedy sprawa wracała do Zamojskiego i to on już wtedy rozstrzygał i to była ostateczna instancja. Już dalej nie można było. Czyli niektórzy próbowali odwoływać się do króla, ale jako, że Jan Zamojski był przyjacielem króla, ciężko liczyć na to, żeby wyrok się zmienił. W związku z tym ten Trybunał Zamojski rzeczywiście był bardzo władny i to on decydował o prawie wszystkich rzeczach, kto siedział w Zamościu. Oczywiście, jeżeli wejdziemy schodami do ratusza, to mamy piękne postacie, takie twarze wewnątrz, które podobno nawiązują do postaci historycznych. To też jest jakby trudne do udowodnienia, ale tak naprawdę tych historii Zamościa i ratusza Zamojskiego jest bardzo, bardzo dużo.
1: Teraz będzie o historii Zamościa, a dokładnie o okresie, w którym Zamość przestał być miastem prywatnym, a stał się twierdzą rządową.
4: Doktor Jacek Peduszka, Muzeum Zamojskie w Zamościu. Zamość przestał być miastem prywatnym. Zmienił się jego charakter, no przede wszystkim status prawny. W 1821 roku za sprawą ostatniego właściciela Stanisława Kostki Zamojskiego, 12 ordynata, za aprobatą ówczesnego króla Polski, cara Aleksandra I, Zamość przekształcony został w miasto rządowe i twierdzę rządową, bo to się z tym ściśle łączyło. I no, ten fakt zmienił w ogóle rzeczywistość zamojską. Podporządkowana ona została przede wszystkim celom wojskowym, bo taka była intencja przekształcenia. Istotnemu przekształceniu uległo wiele obiektów znanych nam dzisiaj w tej już odtworzonej, zrekonstruowanej wersji historycznej. Począwszy od Rynku Wielkiego, poprzez na przykład ratusz, czy też Pałac Zamojskich, czy też bramy miejskie na przykład, które uległy przebudowie. To dotyczy również rozbudowy i modernizacji fortyfikacji zamojskich, ponieważ to był jeden z elementów kluczowych przy zmianie statusu. Powstała nowa osada, czyli dzisiejsze Nowe Miasto, jako alternatywa dla zmienionego charakteru samego miasta w murach miejskich. No, życie zmieniło się gruntownie. Przede wszystkim liczba mieszczan zmniejszyła się. Nieco zmienił się charakter funkcjonowania gospodarki, przede wszystkim rzemiosła i funkcjonowania handlu. Tutaj takim istotnym elementem, bardzo okrutnym w stosunku do życia gospodarczego Zamościa w owym czasie, był wprowadzony przez wielkiego księcia Konstantego rozkazem, ponieważ Zamość miał charakter militarny, więc zakazano odbywania jarmarków wewnątrz miasta, mogły się odbywać poza murami obronnymi twierdzy. To był jeden z takich wymiarów. Z drugiej strony zmieniło się życie nawet pod tym względem czysto zwyczajowym, ponieważ funkcjonował tylko jeden właściwie kościół, kolegiata, obecnie katedra zamojska, ale też pozbawiona wszystkich elementów ozdobnych, co też było elementem przebudowy, ale z drugiej strony był to rodzaj takiego, można by powiedzieć, dostosowania obiektów również o naturze sakralnej dla celów wojskowych. Czyli ujednolicenie przede wszystkim architektury zewnętrznej, tu w przypadku kolegiaty, obecnie katedry, ten wymiar miał również i inny charakter, ponieważ wielki książę Konstanty nakazał usunięcie wszelkich śladów obecności rodziny zamojskich w tej świątyni. Co prawda jednym z warunków, który był korzystny dla rodu zamojskich, było to, że mogli utrzymać własność krypt kolegiackich, w których spoczywają przodkowie rodu zamojskich. To był oczywiście wyjątek, jeżeli chodzi o cały układ zamienny, jeżeli chodzi o przekształcenie Zamościa. To oczywiście były elementy też wpływające na charakter tutaj, na zmianę struktury, przede wszystkim rzemieślniczej. Większa część urzędów, przede wszystkim magistrat, przeniesiono do nowej osady po roku 1822. W Zamościu, w ratuszu, pozostał tylko Wydział Skarbowy, ale to też przez pewien okres czasu. Natomiast dominantą w twierdzy, oprócz czy w mieście, po przekształceniu, bo przede wszystkim wojsko, mniej więcej 70% obiektów tutaj w obrębie Rynku Wielkiego i w przyległych częściach zajęto na potrzeby wojskowe, łącznie z ratuszem, który również uzyskał inną funkcję, mianowicie funkcję więzienia. Symbolem tego jest dobudowany w latach 20. XIX wieku obiekt oficyny, istniejący zresztą do dzisiaj i z symbolami sprawiedliwości, właśnie przeznaczony na cele więzienne. Pertraktacje trwały blisko 11 lat, ponieważ Stanisław Kostka-Zamojski po wydarzeniach początku XIX wieku, to szczególnie istotne były wydarzenia wojenne, rok 1809, jeszcze pod panowaniem austriackim ordynat snuł plany przebudowy, szczególnie Pałacu Zamojskich, co zresztą zostało zrealizowane. Natomiast po roku 1809, kiedy wydarzenia wojenne dotknęły bezpośrednio Zamość. Zamość co prawda znalazł się w Księstwie Warszawskim, ale zniszczenia, szczególnie otoczenia, tutaj również podporządkowanie Zamościa celom militarnym, spowodowało, że około roku 1810 rozpoczął pertraktację jeszcze wtedy z władzami Księstwa Warszawskiego o sprzedaży bądź też zamianie Zamościa za inne dobra. Te pertraktacje zostały przerwane w roku 1812-1813. To było też związane z wydarzeniami militarnymi. Pamiętna 9-miesięczna obrona Zamościa przed wojskami rosyjskimi w 1813 roku spowodowała, że ordynat postanowił kontynuować pertraktację po zakończonej wojnie i od roku 1816 ponowił zabiegi o sprzedaż miasta Zamościa. W efekcie kolejna tura blisko 5-letnich pertraktacji zaowocowała zarówno porozumieniem z władzami już wtedy istniejącego Królestwa Kongresowego, jak też i decyzją cesarską. Decyzja podpisana została na zjeździe Świętego Przymierza w Opawie w 1820 roku w grudniu, natomiast bezpośredni układ, można by powiedzieć handlowy, zawarto na początku 1821 roku. Łącznie oszacowano całość transakcji w przeliczeniu na dzisiejsze złotówki na 79 milionów złotych. W tamtym czasie było to około 1 250 000 ówczesnych złotych. Z tego 3/4 tej sumy oczywiście ordynat otrzymał w dobrach zamiennych, czyli w folwarkach, między innymi znakomity kompleks dóbr Kołodziąż, znakomity kompleks dóbr Jadów, to są Podlasko-Mazowieckie, dobra rządowe, które przekazano Zamojskiemu na własność. Oczywiście one nie weszły w skład ordynacji, bo tu trzeba podkreślić, że Zamość został sprzedany, czy został zamieniony, natomiast ordynacja zamojska funkcjonowała bez przeszkód w dalszym ciągu i Zamojski był właścicielem ordynacji zamojskiej. Natomiast tutaj sumę szacunkową, bo początkowo były to sumy szacunkowe, później doprecyzowały komisje, zarówno komisja rządowa, jak też i przedstawiciele ordynata, którzy dbali o każdą praktycznie złotówkę. Tutaj największy spór dotyczył dochodów z tak zwanej propinacji, czyli z produkcji alkoholu i piwa. Tutaj dochody z Zamościa były znaczne, więc rząd w ramach porozumienia postanowiono analogiczne dochody z miasta Wochyń, miasta rządowego, przekazać Zamojskiemu na własność. Oczywiście był to tylko pewien procent ekwiwalentu, natomiast spór właśnie najbardziej rozległy, czy też wymiana korespondencji, dotyczyła właśnie tych potencjalnych, utraty potencjalnych dochodów właśnie z tej prerogatywy właściciela miasta. Znaczy w początkowej fazie tutaj funkcjonowania już miasta rządowego garnizon wojskowy liczy około 2,5 tysiąca żołnierzy bezpośrednio. Do tego dochodziły jeszcze kompanie weteranów, mniej liczne, później rozrastające się. Natomiast stan gotowości do boju, jak to jest w dokumentach określone, wynosił 3,5 tysiąca żołnierzy. Oczywiście były to jednostki piechoty, jednostki liniowe, jak również artyleria i część korpusu inżynierów Królestwa Kongresowego, który tutaj realizował cały rozległy projekt modernizacji i wzmocnienia fortyfikacji. No, Zamość się zmienił, zmienił się jego charakter i przede wszystkim zmieniła się też i architektura. Pewne elementy wykwintnej sztuki, czy późnorenesansowej, czy barokowej, czy manierystycznej, zostały zniesione tutaj w obiektach użyteczności publicznej przede wszystkim. No, przykładem istniejącym do dzisiaj tej generalnej przebudowy, a można powiedzieć nawet generalnej destrukcji, jest dawny Pałac Zamojski, który przetrwał właśnie w kształcie nadanym mu w latach 20. XIX wieku do dzisiaj. Więc to jest jakby kluczowy, koronny przykład tej zmiany fundamentalnej, bo pałac wyglądał zupełnie inaczej. Nadano mu charakter rezydencji klasycystycznej, w bardzo pięknym kształcie, zbliżonym do architektury francuskiej początku XIX wieku. Stało się to na początku właśnie tego stulecia, w latach 1804-1805. Natomiast później generalnie na rozkaz władz wojskowych obiekt został przebudowany. Zresztą jego funkcje też nie były funkcjami rezydencjonalnymi. Stacjonowało tam wojsko, przez dłuższy czas znajdował się tam szpital, lazaret wojskowy. Również później, już po powstaniu listopadowym, umieszczono w tym obiekcie cerkiew prawosławną.
2: SK Zamość.
1: Magazyn kończymy legendami, które turyści mają okazję wysłuchać z ust zamojskich przewodników. Mówi Dominika Lipska ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
0: Będąc na rynku solnym, jesteśmy na tyłach zamojskiego ratusza i obecnie stoją tam oficyny ratuszowe, które zresztą można zwiedzać pod ziemią, bo tam jest trasa podziemna. I między innymi na tej trasie można zobaczyć studnię, która dawniej była studnią stojącą na rynku solnym. I legenda powstania tej studni mówi, że dawno, dawno temu, gdzieś tam w XVII wieku, ku Zamościowi podążał ataman kozacki, który śpieszył się, bo był wieczór, a wieczorem bramy po zmierzchu były zamykane, a więc bardzo się śpieszył, żeby zdążyć jeszcze przed zamknięciem bram do miasta. Natomiast w pewnym momencie, jak już był bardzo tuż przed samymi bramami, usłyszał krzyk kobiety. Zaniepokojony ruszył w kierunku, z którego dochodził głos i okazało się, że dziewczyna została zaatakowana przez jakichś zbójów zakapturzonych. On bardzo szybko sobie z nimi poradził, jak to często bywa w takich sytuacjach. Dziewczyna z wrażenia omdlała mu w ramionach, suknia jej była poszarpana, więc troszeczkę tam się wkradło różnych widoków. A na tę sytuację nadbiegły miejskie straże. I cała sytuacja została trochę źle przez niej zinterpretowana, bo myślano, że to właśnie ten ataman kozacki zaatakował dziewczynę. Tym bardziej, że kiedy zdjęto kaptury tym napastnikom, okazało się, że byli szlachcice. Jakiejś takiej podrzędnej konduity, niemniej jednak szlachcice. No i aresztowany został ataman i odprowadzony na odwach, czyli do aresztu. Ta dziewczyna natomiast została odprowadzana do domu. Okazało się, że była to córka jednego z bogatszych kupców ormiańskich i kiedy no już tak jakby doszła do siebie i dowiedziała się, że ataman przebywa w więzieniu, razem z ojcem próbowali wyjaśnić sytuację, próbowali zeznawać właśnie na rzecz tego atamana, że to nie on, że to... No ale jednak tamci szlachcice postanowili wykorzystać sytuację. Też mieli jakichś popleczników dosyć potężnych, dlatego, że no niestety nie udało się to. I ataman został zagoniony właśnie do kopania studni w ramach kary przed jeszcze rozprawą w sądzie. No i tak kopał jeden dzień, kopał drugi dzień, kopał trzeci dzień. No była to na pewno bardzo taka trudna praca, oczywiście pod dozorem straży. Którejś nocy, jak już taki bardzo zmęczony padł na to łóżko, w pewnym momencie do jego celi śliznęła się postać, a kiedy zdjęła kaptur, okazało się, że była to owa ormianka, piękna dziewczyna, którą on uratował. No i jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, zapołali do siebie miłością prawie, że od pierwszego wejrzenia. Przysięgali sobie wieczną miłość, a ataman obiecał dziewczynie, że na pewno znajdzie do niej drogę. A dziewczyna na znak tego ślubu oferowała mu pierścień z czerwonym oczkiem. On go gdzieś tam udało mu się ukryć. No i następnego dnia znów został wysłany do kopania tej studni. Kopał. No i w pewnym momencie dokopał się do wody. Jakoś tak coś się zadziało, że ona bardzo intensywnie zaczęła wypływać. Straże też tam się zainteresowały, co się dzieje, bo tam generalnie to w karty grali, bo im się nudziło. No a jak przychylili się przez tą cembrowinę, tak patrzą, ataman zniknął pod wodą. Tak czekają. Być może ataman myślał, że odpuszczą mu, ale nie. Postanowili poczekać. No i tak obserwowali. Ta woda w pewnym momencie się uspokoiła i zaczęła odpływać ze studni. Odpływała, aż w końcu zniknęła zupełnie. Na dnie tego atamana nie było widać. Wszyscy tacy skonsternowani, co się dzieje. Ten jeden mówi, dobra, no ja się poświęcę, zejdę tam w dół. No i zszedł w dół. Zaczął tak oglądać, ani śladu atamana, ale z boku była wyrwa. No ale tak nie za bardzo, taka niby... W zasadzie to chyba człowiek by się nie zmieścił, nie za bardzo wiedział, co z tym zrobić. Coś mu błysnęło, schylił się i okazało się, że w błocie został ten pierścień z czerwonym oczkiem. Stwierdzili, że nie chce im się dalej szukać, nie będą wchodzić, ryzykować tam do tej wyrwy, więc odpuścili sprawę. A kiedy cała historia doszła do uszu dziewczyny, to ona zaczęła wychodzić co wieczór poza mury miejskie, a jeżeli nie była poza murami, to oczywiście miała swoje obowiązki, ale też bardzo często przychodziła do kościoła ormiańskiego i tam się modliła. Kościół ormiański stał dawniej w miejscu, gdzie obecnie stoi hotel. Tak naprawdę w pewnym momencie gdzieś tam zapomniano tej historii, ale w XIX wieku, kiedy miasto Zamość zostało upaństwowione i kościół przeszedł na własność wojska, wojskowi początkowo mieli tam swój magazyn, a później kościół rozbierali. Przy rozbiórce znaleziono właśnie pierścień z czerwonym oczkiem, gdzieś tam w jakimś zakamarku schowany. I wtedy najstarsi zamościanie przypomnieli sobie właśnie historię o tym atamanie i owej pięknej ormiance i przypomnieli sobie, że właśnie któregoś dnia dziewczyna nie wróciła już do miasta. Słuch po niej i po atamanie zaginął. Czy się spotkali, tego nie wiadomo, to już musicie Państwo sobie sami dopowiedzieć.
1: A teraz kolejna legenda.
0: Został ponownie oddany do użytku kościół franciszkanów. Jedną z atrakcji jest możliwość zwiedzenia krypt franciszkańskich. Bardzo ciekawie zaaranżowana wystawa, do tego zachęcam. A historia w ogóle franciszkanów, jak i samych krypt też jest bardzo ciekawa, dlatego że pierwotnie w miejscu, w którym stoi kościół franciszkanów, Bernardo Morando, który był pierwszym właścicielem tej działki, zaplanował sobie giełdę handlową. Giełdę, która miała służyć kupcom, czy ormiańskim, czy tureckim, czy żydowskim, czy greckim. Zaczął ją znosić, natomiast nie dokończył budowy tego gmachu, bo gdzieś tam około 1600 roku zmarł. Później jego rodzina odsprzedała budynek, a Tomaszowi Zamojskiemu, drugiemu właścicielowi miasta, synowi Jana, a Tomasz Zamojski razem ze swoją żoną Katarzyną ufundował franciszkanom kościół. I prawdopodobnie to, że on jest teraz największym barokowym franciszkańskim kościołem w Polsce, a także i największym kościołem na Starym Mieście w Zamościu, jest większy nawet od katedry, wynika właśnie z tego, że pierwotnie była to giełda i po prostu przearanżowano projekt. Natomiast Bernardo Morando, projektując tą giełdę, zaczął od kopania 3 kondygnacyjnych piwnic, bo chodziło o to, że każdy się spodziewa, że piwnice są, więc jeżeli przychodzi jakieś niebezpieczeństwo, jakieś tam plądrują, to pierwszy poziom zawsze znajdą, ale ten drugi, trzeci, który był raczej chowany, no to miało być takim właśnie na największe skarby miejscem. W związku z tym zawsze te podziemia kościoła franciszkanów były bardzo rozbudzające wyobraźnie, a co za tym idzie, też zaczęły się tam dziać najróżniejsze rzeczy. Tym bardziej bardziej, że w pewnym momencie po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy miasto Zamość dostało się pod zapór austriacki, Austriacy dokonali kasaty zakonu franciszkanów, a sam kościół przeszedł we władanie wojska. No i później, kiedy też miasto Zamość zmieniło zapór, później mamy zapór rosyjski, to we wspomnieniach żołnierzy przewija się taka myśl, że oni strasznie nie lubili brać tam wart przy tym kościele, dlatego, że szczególnie nocnych wart, bo w dzień to tam jeszcze spoko, ale nocnych wart ze względu na to, że jak się zajrzało przez dziurkę od klucza, to wydawało się, że tam jakieś niby postaci przemykały zakapturzone, jak się popatrzyło w okno, to gdzieś tam jakieś pobłyski świec albo światła, a jak się przyłożyło ucho do drzwi, to słychać było albo szepty, albo jakieś takie pieśni kościelne. Jak otwierali, to nic się nie działo, a jak zamykali, to znowu to powracało. Także bardzo była to kara wręcz taka służba właśnie przy kościele franciszkanów. Być może wiązało się to z tym, że prawdopodobnie, przynajmniej tak głoszą legendy, kościół ma nie tylko krypty, ale także z tych krypt wychodziły korytarze, które prowadziły dalej, poza obręb murów miasta i rzeczywiście być może można się było dostać do kościoła franciszkanów zupełnie nie wchodząc przez wejście, tylko właśnie tymi podziemiami, ale tak naprawdę są to bardzo niezbadane historie po dzień dzisiejszy. Legendy mówią, że niektórzy wchodzili właśnie przez kościół franciszkanów, wychodzili na przykład na ulicy Świętego Piątka, niektórzy twierdzą, że podobnież nawet ktoś zaginął w tych podziemiach, no ale to są tak naprawdę rzeczy do dnia dzisiejszego nie do końca zbadane. Być może kiedyś przyjdzie na to czas, że odkryjemy tajemnice krypt i podziemi zamojskich, a w międzyczasie krypty można zwiedzić. W kryptach można zobaczyć taką troszeczkę historii właśnie, bo tak naprawdę kościół został przebudowany na przełomie XIX-XX wieku. Jeżeli Państwo jesteście z Zamościa albo na przykład byliście parę lat temu w Zamościu, to możecie doznać pewnego szoku, że kościół wygląda zupełnie inaczej, bo początkowo wyglądał po przebudowie na przełomie XIX-XX wieku. Wyglądał jak taki jakiś budynek zwyczajny, jakiegoś tam administracji, czy może jakiś czasami jak kino, czy teatr, coś takiego. I rzeczywiście kino, teatr się tam znajdował, także szkoła plastyczna. Ale w 1994 roku gmach zwrócono franciszkanom i oni przez ponad 25 lat starali się pozyskać środki na jego odbudowę, no i to się udało. I właśnie na wystawie w kryptach po pierwsze można zobaczyć taką wystawę o sztuce umierania. To jest związane z regułą trochę zakonu franciszkanów. Też myślę, że ciekawa rzecz, tam jakoś bardzo strasznie nie jest, także dzieci też spokojnie mogą sobie zobaczyć, ale też jest pokazane właśnie to całe dzieło odbudowy, jak to wyglądało. Pewne elementy, bo na przykład jeszcze kiedy kościół był szkołą i kinem, to był tam taki płaskorzeźba przedstawiająca orła, więc ona została zdjęta, zachowana, też to można między innymi zobaczyć. Także myślę, że taka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa wystawa i można ją sobie zwiedzić.
1: Zamość jest piękny o każdej porze roku. Zachęcamy do odwiedzenia Grodu Hetmana i poznawania historii tego miasta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: SK Zamość News.
1: Violetta Sawa, zapraszam na magazyn lokalny zamojskiej Eski.
2: SK Zamość.
1: W tym programie znajdzie się wyłącznie policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Będzie w nim mowa m.in. o webinarium, oszustwach, kontrolach użytkowników hulajnóg elektrycznych czy o akcjach edukacyjnych. Szczegóły przedstawi
5: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Do zamojskiej komendy zgłosił się 26-latek pracujący jako kierowca taksówki, który poinformował o niebezpiecznej sytuacji, do której doszło podczas realizacji jednego z kursów. Z relacji mężczyzny wynikało, że po przyjeździe pod wskazany adres w powiecie zamojskim dwaj mężczyźni, którzy zamówili przejazd, zabrali mu kluczyki do samochodu oraz telefon komórkowy. Następnie kazali iść za nimi do pobliskiego domu. Tam, grożąc nożem, mieli zmuszać go do rozwożenia narkotyków. Potem oddali zgłaszającemu kluczyki oraz telefon, zapakowali kilka pudełek do taksówki i polecili zrealizować kolejny kurs. Razem ze zgłaszającym pojechał jeden z mężczyzn. Po dojechaniu na miejsce mężczyzna wyszedł z taksówki, wcześniej informując zgłaszającego, że zostawiony towar ma rozprowadzić, a później się z tego rozliczyć. Po zdarzeniu pokrzywdzony zgłosił się do zamojskiej komendy i powiadomił o całej sytuacji. W trakcie czynności policjanci wewnątrz pojazdu zgłaszającego zabezpieczyli ponad 120 gramów suszu roślinnego, który po badaniu okazał się marihuaną. Sprawą zajęli się zamojscy kryminalni. Szybko ustalili tożsamość mężczyzn, którzy zamówili kurs. Jeszcze tego samego dnia do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych został doprowadzony jeden z podejrzanych, 25-letni mieszkaniec gminy Zamość. W trakcie przeszukania w jego domu policjanci odnaleźli i zabezpieczyli marihuanę. Następnego dnia kryminalni zatrzymali drugiego podejrzanego, 30-latka z Zamościa. Obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Zamościu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Odpowiedzą za posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz za to, że działając wspólnie i w porozumieniu, bezprawnie pozbawili wolności 26-letniego pokrzywdzonego i zmusili go do określonego zachowania. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Zamościu wobec podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Policjant Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Zamojskiej Jednostki spotkał się z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Zamościu. Funkcjonariusz omówił najważniejsze zagadnienia wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Młodzież poznała zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz skutki zażywania substancji psychoaktywnych. Aspirant sztabowy Dariusz Kuropatnicki w obrazowy sposób omówił fazy uzależnienia od narkotyków, alkoholu i papierosów, konsekwencje zdrowotne, społeczne i prawne poddania się nałogom oraz sposoby ochrony przed nimi. W czasie spotkania policjant nawiązał również do zjawiska przemocy wśród rówieśników i jej wpływu na funkcjonowanie młodego człowieka w grupie. Z młodzieżą rozmawiał także o cyberzagrożeniach, hejcie oraz mowie nienawiści. Wyjaśnił, czym jest hejt i jak radzić sobie z agresją w szkole, na ulicy czy w internecie. Policjant przestrzegał młodzież przed zagrożeniami i przekazał wskazówki, gdzie należy szukać pomocy w trudnych, niebezpiecznych sytuacjach. Od pierwszych dni września, realizując założenia akcji Bezpieczna droga do szkoły, zamojscy policjanci przypominają najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Funkcjonariusze Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji naszej jednostki odwiedzili m.in. dzieciaki z niepublicznego przedszkola Krasnal w Zamościu oraz najmłodszych uczniów szkoły podstawowej w Łabuniach. W czasie spotkania rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie. Mówili, jak należy zachować się na drodze, w jakich miejscach bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Przypomnieli też o korzyściach płynących z noszenia odblasków. Mundurowi powtórzyli też dzieciakom wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się rowerem. Przedszkolaki po zdobyciu wiedzy teoretycznej wspólnie z policjantami przeszły w okolice pobliskiego przejścia dla pieszych. Tam pod czujnym okiem mundurowych dzieci ćwiczyły właściwy i bezpieczny sposób przechodzenia przez jezdnię. W czasie realizowanych zajęć praktycznych funkcjonariusze zadbali o to, aby jadący ulicą Królowej Jadwigi oraz ulicą Dzieci Zamojszczyzny kierowcy z daleka widzieli przechodzące przez jezdnię dzieciaki. W okresie jesieni i zimy warunki drogowe są często złe i bardzo zmienne. Padający deszcz znacznie wydłuża drogę hamowania i zatrzymania pojazdu. Do tego szybko zapadający zmrok. Wszystko to sprawia, że piesi są bardziej narażeni na potrącenia. Chwila nieuwagi kierowcy lub pieszego może skutkować utratą zdrowia, a nawet życia. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. Ograniczenie prędkości, stosowanie się do znaków i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego może uchronić od wielu przykrych zdarzeń. Apelujemy też do pieszych o rozważne przechodzenie przez jezdnię i korzystanie z elementów odblaskowych. Przypominamy, że każdy pieszy poruszający się po drodze, po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym musi posiadać odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za jego brak grozi mandat karny. Sugerujemy jednak, aby elementy odblaskowe nosić również w terenach zabudowanych. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nader często ulegają złudzeniu, że skoro widzą nadjeżdżający pojazd, to i kierujący ich widzi. To błąd, którego konsekwencje mogą być tragiczne. Warto również pamiętać, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widoczny przez kierującego z odległości około 20 metrów, jeżeli ma na sobie jasne ubranie 50 metrów. Jeżeli natomiast ma na sobie element odblaskowy, kierujący widzi go z odległości większej niż 150 metrów. Pamiętajmy też, że minimalna droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km na godzinę wynosi około 30 metrów, a przy prędkości 100 km na godzinę 80 metrów. Czym wcześniej kierowca zauważy pieszego na jezdni, tym skuteczniej zahamuje czy go ominie. Policjanci Zamościa wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu. Podczas Podczas spotkania uczniowie otrzymali kaski rowerowe, które mają przypominać, że bezpieczeństwo na drodze zawsze powinno być najważniejsze. Kaski młodym rowerzystom wręczyła pani Katarzyna Wołoszyn, dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie, delegatura w Zamościu, oraz policjanci Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii naszej komendy. Tego typu inicjatywy mają na celu promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, mają też zachęcać do odpowiedzialnego korzystania z rowerów i hulajnóg elektrycznych. Wręczenie kasków było również okazją do rozmowy z uczniami o zasadach bezpieczeństwa. Przypominamy, że od 3 czerwca bieżącego roku przepisy przewidują, że kierujący rowerem, rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 lat, ma obowiązek używania kasków ochronnych. Korzystanie z kasku ochronnego dla osób powyżej 16 roku życia nie jest obowiązkowe, ale zalecane ze względu na ich bezpieczeństwo. Korzystanie z kasków ochrony jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa rowerzystów czy kierujących hulajnogami. Kask może ograniczyć skutki urazu w przypadku upadku. Nawet pozornie niegroźne zdarzenie może prowadzić do trwałych następstw zdrowotnych wpływających na dalsze życie dziecka. Dlatego stosowanie kasku jest bardzo ważnym elementem świadomego i bezpiecznego poruszania się po drodze. Działania w Szkole Podstawowej nr 8 zorganizowane przez Zamojską Delegaturę Kuratorium Oświaty w Lublinie przy współudziale naszej jednostki to realizacja ogólnopolskiej dystrybucji kasków sfinansowanych ze środków unijnych przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dla uczniów szkół podstawowych, którzy uzyskali kartę rowerową. Podobne wydarzenia odbędą się również w innych szkołach z terenu powiatu zamojskiego. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego naszej jednostki spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu, aby przypomnieć im najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Policyjnego Dnia Odblasków. Podczas wydarzenia uczniowie wzięli udział w konkursie dotyczącym zasad ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych i kierujących hulajnogami elektrycznymi. Pytania sprawdzały znajomość przepisów i zasad, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo młodych uczestników ruchu drogowego. Na najlepszych czekały nagrody. Laureaci otrzymali kaski ochronne i pluszaki. Kaski dla młodych cyklistów to dodatkowa ochrona podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze. Policjanci przygotowali także odblaski dla wszystkich uczestników spotkania. Rozdając elementy odblaskowe mundurowi, przypomnieli uczniom, jak ważna jest widoczność na drodze, szczególnie po zmroku i w warunkach ograniczonej widoczności. Takie spotkania to nie tylko okazja do sprawdzenia wiedzy, ale przede wszystkim nauka odpowiedzialnych zachowań, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa każdego młodego uczestnika ruchu drogowego. Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków inauguruje kampanię Świeć przykładem, noś odblaski, która trwa od 1 października do końca bieżącego roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pieszych i przypomnienie obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Kaski dla uczniów zostały przekazane funkcjonariuszom przez PZU, który wspiera policyjne działania edukacyjne. Wręczając kaski, policjanci rozmawiali z dziećmi o tym, jak ważne jest właściwe przygotowanie do jazdy oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Pamiętajmy, że odpowiednio odobrany i prawidłowo zapięty kask ochronny jest jednym z elementów zwiększających bezpieczeństwo podczas jazdy rowerem czy hulajnogą elektryczną. Portfel, w którym było około 1000 zł, dowód osobisty i prawo jazdy oraz karta płatnicza został skradziony m.in. 47-latce. Mieszkanka powiatu zamojskiego, składając w tej sprawie zawiadomienie, wyjaśniła, że portfel miała schowany w torebce, którą miała przewieszoną przez ramię. Cały czas torebkę trzymała z przodu, nie jest w stanie określić, kiedy doszło do kradzieży. Zaznaczyła, że na giełdzie w miejscowości Mokre było bardzo dużo ludzi i przy niektórych stoiskach było tłoczno. Zaznaczyła też, że w prowizorycznej przymierzalni mierzyła spodnie, wtedy na chwilę odłożyła torebkę na ziemię. Kiedy po wyjściu z przymierzalni chciała zapłacić za towar, zauważyła rozpiętą torebkę i brak portfela. Portfel z zawartością dowodu osobistego oraz pieniędzy w kwocie około 500 zł na giełdzie w miejscowości Mokre straciła również 60-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego. Jak wyjaśniła, będąc na giełdzie. Portfel miała schowany w zamkniętym plecaku, który miała przewieszony przez ramię na plecach. Gdy przy jednym ze stoisk chciała zapłacić za buty, zorientowała się, że górny zamek plecaka jest rozpięty i nie ma portfela. O kradzieży portfela, w którym przechowywane były dokumenty oraz pieniądze, zawiadomiła nas również inna mieszkanka powiatu krasnostawskiego. 73-latka wyjaśniła, że w minioną niedzielę rano wybrała się na giełdę w miejscowości Mokre. Portfel przechowywała w zapiętej na zamek torebce. Na targowisku była około 15 minut. Na drugim stoisku od wejścia chciała zapłacić za wybraną bluzkę. Sięgnęła do torebki po portfel i zdziwiona zauważyła jego brak. W portfelu była gotówka w kwocie 420 zł oraz dowód osobisty, legitymacja emeryta. Na giełdzie portfel został skradziony również 73-letniej mieszkance powiatu tomaszowskiego. Kobieta portfel miała schowany w torebce, którą nosiła zawieszoną na ramieniu. O kradzieży zorientowała się, kiedy chciała zapłacić za buty. Wtedy sięgnęła ręką do torebki i zauważyła brak portfela. W portfelu miała około 200 zł, dowód osobisty, kartę bankomatową, legitymację emeryta i kartę seniora. 73-latka zaznaczyła, że nigdzie nie odkładała torebki i nie wie, kiedy doszło do kradzieży. Kobieta po kilku godzinach odzyskała portfel. Pracownik firmy sprzątającej znalazł go w pudełku kartonowym i powiadomił policjantów. W portfelu nie było pieniędzy, były jedynie dokumenty. Ustalamy osoby odpowiedzialne za kradzieże portfeli i apelujemy o rozwagę i ostrożność. Wybierając się na zakupy, zwłaszcza w miejscach, gdzie zwyczajowo jest bardzo dużo ludzi, zastanówmy się, czy koniecznie musimy zabierać ze sobą wszystkie ważne dokumenty, klucze do mieszkania i więcej gotówki, niż rzeczywiście potrzebujemy. Lepiej zostawmy te rzeczy w domu. Pieniądze przechowujmy ukryte w wewnętrznych kieszeniach kurtki. Jeżeli posiadamy torebkę, a w niej portfel, to trzymajmy ją blisko ciała, zawsze zamkniętą i w zasięgu wzroku. Przebywając w zatłoczonych miejscach, zwracajmy uwagę na tak zwany sztuczny tłok. Często sami kieszonkowcy tworzą zamieszanie, aby łatwiej było im dokonać kradzieży. Torebek, siatek z zakupami lub innych wartościowych przedmiotów nie zostawiajmy także w zaparkowanych przed giełdą samochodach. Tam również mogą pojawić się złodzieje. Postępujmy rozważnie i bądźmy czujni.

seniorów i ich opiekunów na webinarium Bezpieczeństwo w internecie, okazja czy oszustwo? Sprawdź, zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną. Organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku. We współpracy z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki senioralnej, rzecznikiem finansowym oraz Komendą Główną Policji. Webinarium odbędzie się 13 października 2026 roku w godzinach od 10 do 12.30. Celem webinarium jest zaprezentowanie zagrożeń sieci w zakresie tzw. fałszywych inwestycji, uwrażliwienie na problemy przestępczości finansowej, przybliżenie metod weryfikacji informacji zamieszczanych w sieci, wskazanie sposobów kontaktu z organami państwowymi, budowanie solidarności z innymi użytkownikami internetu poprzez wskazanie na konieczność prewencji i bieżące informowanie organów o zagrożeniach. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Można w nim uczestniczyć zarówno samodzielnie, jak i grupowo. W przypadku zgłoszeń grupowych, wypełniając formularz, należy wskazać przybliżoną liczbę uczestników. Potwierdzenia możliwości udziału zostaną przesłane do 12 października, a formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu tego wydarzenia, potwierdzenia możliwości udziału oraz zaproszenia zawierające link do spotkania będą przesyłane na bieżąco w dniu wydarzenia. W celu udziału w tym wydarzeniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W webinarium można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową albo aplikację. 24-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego zawiadomił nas, że został oszukany i stracił blisko 9 tysięcy złotych. Dokonane na jego szkodę oszustwo polegało na tym, że oszust podszył się pod osobę zainteresowaną zakupem wystawionej przez niego do sprzedaży kamizelki taktycznej za 650 zł. 24-latek ofertę umieścił na jednym z portali, popularnych portali ogłoszeniowych. Po kilku minutach rzekomy kupujący zapytał SMS-em, czy ogłoszenie jest aktualne, jaki jest sposób dostawy. Pokrzywdzony wskazał sposób wysyłki i podał swojego maila. Po chwili na pocztę elektroniczną otrzymał kilka wiadomości z informacją, że płatność za kamizelkę została zrealizowana. Należy jedynie kliknąć w przycisk przejdź do konta i wypełnić dane w znajdującym się tam formularzu. Dzięki temu sprzedający miał otrzymać płatność na konto. 24-latek, zawiadamiając o oszustwie, dodał, że strona była łudząco podobna do strony tego portalu ogłoszeniowego, a mail napisany był bez polskich znaków, na co wówczas nie zwrócił uwagi. W formularzu należało uzupełnić pola, wskazując numer karty bankomatowej, jej numer CVV oraz imię i nazwisko. Należało też wybrać bank, w którym posiada się konto. 24-latek wypełnił formularz i wyświetliła się informacja, że płatność się nie powiodła. Po chwili zatelefonowała do niego kobieta, wskazała, że jest pracownikiem tego portalu. Zajmuje się bezpieczeństwem płatności. Wyjaśniła 24-latkowi, że przekazał błędne dane karty i należy to poprawić. Kobieta, prowadząc rozmowę, zmanipulowała 24-latka w taki sposób, że pokrzywdzony wykonał jej zalecenia dotyczące zwiększenia limitu płatności, a następnie zatwierdził 4 przelewy, które miały rzekomo zresetować jego konto. W trakcie tych czynności przychodziły do niego powiadomienia z banku, które zatwierdzał, myśląc, że w ten sposób resetuje rachunek. Po zakończeniu rozmowy z kobietą 24-latek skontaktował się z bankiem, w którym ma rachunek. W rozmowie z pracownikiem dowiedział się, że z jego konta w 4 przelewach zostały wypłacone pieniądze w łącznej kwocie blisko 9 tysięcy złotych. Dowiedział się również, że pieniądze zostały pobrane z jego rachunku i prawdopodobnie zostały już wypłacone. Pokrzywdzony zablokował możliwość dostępu do konta oraz karty. O oszustwie powiadomił zamojskich policjantów. Sprzedając w sieci, zachowajmy ostrożność. Nie otwierajmy podejrzanych linków i załączników. Nie spełniajmy żadnych próśb zawartych w takich wiadomościach, jak też próśb osób dzwoniących, namawiających do wykonania różnego rodzaju czynności, między innymi zwiększania limitów płatności. Jeżeli korzystamy z aplikacji sprzedażowej, czytajmy jej regulamin. Są tam napisane zasady kupna i sprzedaży. Nie wykonujmy również i nie zatwierdzajmy przelewów na prośbę osoby, której tożsamości nie znamy. Nie podawajmy jej także kodów BLIK. Kierujący Audi mknął przez Zamość ulicą Piłsudskiego, nie zważając na obowiązujące znaki określające dopuszczalną prędkość. W momencie, kiedy policjanci zmierzyli prędkość, z jaką się poruszał, na liczniku miał 112 km na godzinę, czyli o

0: 62 km więcej nie zezwalają na to przepisy. Miłośnikiem szybkiej jazdy był 25-letni mieszkaniec gminy Nielisz. Za swoje niebezpieczne oraz niezgodne z przepisami zachowanie na 3 miesiące stracił prawo jazdy. Zgodnie z taryfikatorem otrzymał również 2000 zł mandatu i 14 punktów karnych. Kierowca, który przekracza dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o ponad 50 km na godzinę, traci prawo jazdy na 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu, 3-miesięczny okres zostanie przedłużony na 6 miesięcy. To nie koniec uciążliwości dla kierowcy lubiącego szybką jazdę. Za zlekceważenie obowiązujących przepisów czeka go również niemała grzywna w formie mandatu karnego oraz odpowiednia liczba punktów karnych. Przepisy to jedno, ale najważniejsze jest zdrowie i życie. Pamiętajmy, że zbyt szybka jazda, niedostosowana do panujących na drodze warunków oraz obowiązującego prawa, to potencjalne zagrożenie dla samych kierowców, przewożonych pasażerów oraz innych uczestników ruchu. Kiedy nagle na drodze pojawi się przeszkoda, pędzący z nadmierną prędkością kierujący może mieć zbyt mało czasu na bezpieczną reakcję. Kierowco, zachowaj się rozsądnie i zdejmij nogę z gazu. Policjanci zamojskiego ruchu drogowego przeprowadzili na terenie Zamościa i powiatu zamojskiego wzmożone działania pod nazwą Bezpieczeństwo kierujących hulajnogami elektrycznymi. Głównym celem tych działań było podniesienie poziomu bezpieczeństwa wśród kierujących tego typu pojazdami. Funkcjonariusze prowadzili akcje tam, gdzie występuje najwięcej zagrożeń dla tej grupy uczestników ruchu drogowego i gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z ich udziałem. Pod szczególnym nadzorem mundurowych znajdowały się okolice przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Policjanci zwracali uwagę także na ruch odbywający się na chodnikach i ścieżkach rowerowych. Wyniki przeprowadzonych przez zamojskich policjantów działań pokazują, że nadal wielu użytkowników hulajnóg elektrycznych nie respektuje obowiązujących przepisów. Podczas całodniowej akcji funkcjonariusze skontrolowali blisko 120 kierujących hulajnogami elektrycznymi, ujawniając 36 wykroczeń. Najczęściej użytkownicy tych pojazdów nie respektowali przepisów w zakresie obowiązku jazdy w kasku poprzez osoby poniżej 16 roku życia, przewożenia pasażera lub ładunku, jak też nie ustępowali pierwszeństwa oraz jechali bez wymaganego przepisami oświetlenia. Policjanci ujawnili również 3 przypadki modyfikacji układu napędowego w hulajnogach elektrycznych, jak też 2 sytuacje, kiedy kierujący hulajnogą nie posiadali dokumentu uprawniającego do jazdy takim pojazdem, czyli nie mieli karty rowerowej. Policjanci ujawnili również kierującego hulajnogą, który znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Był nim 19-latek z gminy Zamość, zatrzymany do kontroli drogowej w Zamościu na ulicy Łukasińskiego. Wobec użytkowników hulajnog elektrycznych naruszających przepisy policjanci zastosowali przewidziane prawem środki. Pamiętajmy, że o własne bezpieczeństwo w głównej mierze powinniśmy dbać sami, bezwzględnie stosując się do obowiązujących przepisów oraz zachowując na drodze rozwagę i szczególną ostrożność. Szczególnie ważną rolą w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży mają rodzice. To właśnie dorośli powinni zadbać o to, aby młody użytkownik hulajnogi znał podstawowe zasady ruchu drogowego, wiedział, gdzie może się poruszać i jakie zachowania są niebezpieczne. Obecnie warunki na drogach są wymagające, dlatego kluczowe jest, by kierowcy zadbali o pełną widoczność swoich pojazdów. Przypominamy, światła do jazdy dziennej nie zawsze są wystarczające. Gdy pogarsza się widoczność lub przejrzystość powietrza, należy włączyć światła mijania. Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa zasady korzystania ze świateł zewnętrznych, obejmując zarówno światła do jazdy dziennej, jak i światła mijania drogowe oraz przeciwmgłowe. Światła do jazdy dziennej stosuje się wyłącznie w ciągu dnia i przy dobrej widoczności. W warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, na przykład podczas mgły, deszczu czy śniegu, należy włączyć światła mijania lub przednie światła przeciwmgłowe, a w razie potrzeby oba jednocześnie. Jazda na światłach dziennych po zmroku lub podczas opadów to wykroczenie, które dodatkowo zmniejsza bezpieczeństwo na drodze. Automatyczne sterowanie światłami. Wielu kierowców korzysta z trybu auto, jednak warto pamiętać, że czujnik zmierzchu nie zawsze włączy światła mijania podczas deszczu, śniegu czy mgły. Zadziała natomiast w tunelu po zmroku. Jeżeli samochód nie ma takiego systemu, kierowca musi samodzielnie zadbać o włączenie odpowiednich świateł. Światła drogowe, tak zwane długie. Od zmierzchu do świtu na drogach nieoświetlonych można używać świateł drogowych zamiast lub razem ze światłami mijania, o ile nie oślepią one innych uczestników ruchu. Światła drogowe należy przyłączyć na mijania, gdy zbliżamy się do pojazdu nadjeżdżającego sprzeciwka, pojazdu jadącego przed nami lub też pojazdu szynowego lub jednostki pływającej, jeżeli istnieje ryzyko oślepienia ich operatora. Kierowanie pojazdem bez wymaganych świateł w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza w ciągu dnia jest zagrożone mandatem w kwocie 200 zł i 2 punktami karnymi. Oszustwo matrymonialne to inaczej oszustwo romantyczne, na romans, na podryw. Sprawcy podają się w sieci za osoby, którymi nie są. Najczęściej posiadają wiele fałszywych kont. Tworzą od podstaw swoją internetową tożsamość, aby następnie zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar i w konsekwencji wyłudzić od nich pieniądze. Przestępca, podsługując się fałszywą tożsamością, na przykład amerykańskiego żołnierza czy lekarza, podczas rozmowy przez internet przedstawia zmyśloną i łzawą historię, która ma wzbudzić współczucie i zdobyć bezgraniczne zaufanie osoby, z którą się komunikuje. Choć oszustwo często określa się mianem na amerykańskiego żołnierza czy lekarza, to w praktyce podawana narodowość bywa różna, podobnie jak wykonywany zawód. Zdarza się, że oszuści podszywają się także pod osoby znane i sławne. Sposób działania sprawców jest podobny jak w przypadku oszustw dokonywanych metodą na wnuczka. Osoby najczęściej kierują się emocjami, wyłączają racjonalne myślenie i zdrowy rozsądek. Ofiarami są zarówno kobiety, jak i mężczyźni w różnym wieku. Najbardziej podatne są jednak osoby samotne, które szukają w sieci tak zwanej drugiej połówki. Zawierając nowe znajomości, należy być ostrożnym i pamiętać. Oszuści zawsze grają na emocjach. Na przykład chcą wywołać poczucie przywiązania, obiecują wspólną przyszłość razem, komplementują swoje ofiary, zapewniają o bezgranicznej miłości. Sprawcom bardzo zależy na zdobyciu zaufania. Dzięki niemu ofiary chętniej i szybciej wykonują polecenia oszusta. Niezwykle ważne, aby nie dać się zmanipulować. Zdrowy rozsądek i rozwaga to podstawa bezpieczeństwa, dlatego jeżeli poznana przez internet osoba prosi o przelanie pieniędzy lub przekazanie danych, należy zachować czujność. Zawsze potwierdzać należy również tożsamość osoby, z którą rozmawiamy. Na przykład poprzez rozmowę telefoniczną lub wideokonferencję. Nie należy również otwierać linków ani aplikacji nieznanego pochodzenia, co do których nie mamy pewności, że są bezpieczne. Nie wolno również udostępniać swoich fotografii, do których dostępu nie powinny mieć osoby trzecie. Nie podawajmy również swoich danych nieznanym osobom i pod żadnym pozorem nigdy nie podawajmy dostępu do konta bankowego. Natychmiast również należy reagować w przypadku utraty pieniędzy. Należy szybciutko powiadomić bank oraz policję lub prokuraturę. Oszuści nieustannie modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, pomimo zaangażowania uczuciowego i zauroczenia, trzeba wykazać się dużą ostrożnością i rozwagą. Najlepiej nie ulegać chwilowemu zaufaniu, komplementom, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom, gdyż przez internet nie wiemy, z kim rozmawiamy. Zdarza się, że oszuści mogą kierować rozmowę na inny temat w celu wyłudzenia erotycznych zdjęć lub nagrań. By zachęcić swoją ofiarę, wysyłają intymne zdjęcia, na których rzekomo sami występują. Zwykle, jak się potem okazuje, są to fotografie pobrane z internetu. Wszystko po to, by w przyszłości posłużyły do szantażu w przypadku, gdy ofiara nie chciała przekazać pieniędzy. Osoba, która pada ofiarą oszusta, powinna jak najszybciej zgłosić takie zdarzenie w jednostce policji albo w prokuraturze. Najlepiej by była to jednostka najbliższa do miejsca zamieszkania lub ewentualnie miejsca, w którym w danym momencie się znajduje. Zgłaszając sprawę organom ścigania, należy szczegółowo opisać, co się stało oraz przekazać komplet posiadanych informacji i dokumentów, dane osoby, z którą prowadziliśmy korespondencję, numer rachunku bankowego, na który została dokonana wpłata i dokument potwierdzający dokonanie przelewu. Warto dołączyć również wydruki treści korespondencji. Pamiętajmy, że każdy ruch w internecie zostawia ślad. Nikt w sieci nie jest anonimowy, a zidentyfikowanie osoby, która popełniła w sieci przestępstwo, jest jedynie kwestią zaangażowania środków i czasu. Warto także porozmawiać z osobą bliską bądź poszukać pomocy u psychologa, gdyż oszustwo romantyczne wywołuje nie tylko szkody finansowe, ale również emocjonalne. Tylko ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszusta.
1: Czas naszego magazynu Zamojskiej Eski już się skończył. Dziękuję, że byliście z nami. Kolejne tematy, kolejne materiały w następnym tygodniu. Zapraszam do słuchania naszych magazynów. Bądźcie z nami i trzymajcie się ciepło.
2: Eska Zamość News.
3: Podsumowanie najważniejszych newsów z Zamościa i regionu z tego tygodnia. Czas rozpocząć. Monika Kowalewicz, kłaniam się i zapraszam. Nie udało się ustalić sprawców. Śledztwo umorzono. Chodzi o wtargnięcie około 30 dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku. O zakończeniu śledztwa poinformowała prokuratura okręgowa w Lublinie.
4: W sprawie wtargnięcia obcych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w nocy z 9 na 10 września 2025 roku. Wydział Wojskowy do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie po bliskorocznym śledztwie zakończył to postępowanie. Postępowanie dotyczyło dwóch wątków. Pierwszy obejmował badanie wtargnięcia kilkudziesięciu obcych bezzałogowych statków powietrznych, potocznie zwanych dronami, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom prawa lotniczego oraz stworzenie przez to bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego. Ten wątek został zakończony decyzją o umorzeniu postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Wątek drugi obejmował użycie przez polskie siły zbrojne i siły zbrojne państw sojuszniczych rakiet bojowych powietrze-powietrze wystrzelonych z samolotów F-35 w celu neutralizacji trzech z tych bezzałogowych obiektów latających. Elementy tych rakiet spadły w kilku miejscowościach na terytorium, na terenie województwa lubelskiego, które to elementy i ten upadek stworzył zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz mienia w wielkich rozmiarach. I wątek ten został zakończony decyzją o umorzeniu postępowania wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Prokurator, który prowadził to śledztwo, doszedł do przekonania, że wszystkie działania związane z podjęciem decyzji o użyciu bojowych środków neutralizujących rakiet powietrze-powietrze zostały podjęte w celu odparcia bezpośredniego zagrożenia dla dobra wyżej chronionego i zostało dokonane z należytym zebraniu wszelkich niezbędnych informacji oraz skalkulowaniu ryzyka oraz, że te działania odbywały się w granicach przepisów prawa. Chciałbym też Państwa poinformować, że niestety z uwagi na to, że większość ustaleń śledztwa oraz znaczna część uzasadnienia tego postępowania jest objęta tajemnicą ściśle tajną, tak, jest niejawna, nie jestem upoważniony do tego, aby udzielać bliższych informacji na temat ustaleń tego śledztwa oraz szczegółów uzasadnienia.
3: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Szczątki dronów znaleziono w 24 miejscowościach. Prokuratura umorzyła też śledztwo w sprawie działań przy zestrzeleniu obiektów. Śledczy ustalili, że Wojsko Polskie działało w stanie wyższej konieczności oraz w granicach uprawnień i obowiązków służbowych.
2: SK Zamość
3: ma ułatwić mediację szkolną i sądową na bezpiecznym, neutralnym gruncie. W Zamościu powstał pokój mediacji. Specjalne pomieszczenie działa już w budynku zamojskiego kuratorium oświaty. Szczegóły w materiale Violetty Sawy.
5: Katarzyna Bożyn, dyrektor delegatury w Zamościu, kuratorium oświaty w Lublinie. Pokój mediacji w kuratorium w delegaturze w Zamościu. Myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ mediatorzy szkolni na przykład, którzy prowadzą mediację w obrębie na przykład danej szkoły, czasem potrzebują spotkać się na takim gruncie, który nie kojarzy się z przewagą jednej ze stron. Czyli na przykład rodzic, który ma konflikt z dyrektorem, no będzie się mniej komfortowo czuł w szkole, gdzie dyrektor tutaj jest osobą, która jakby ma w pieczy swojej szkoły. Więc ten pokój to jest taka neutralna przestrzeń dla stron konfliktu, aby można było te mediacje w takim komfortowym, neutralnym miejscu przeprowadzić. przeprowadzić. Z tego pokoju będą mogli korzystać nie tylko mediatorzy szkolni, ale też na przykład mediatorzy sądowi. Wszyscy mediatorzy, którzy będą potrzebowali neutralnego, spokojnego, bezpiecznego miejsca i na jakich zasadach. Mamy opracowany regulamin pokoju, z którym należało będzie się zapoznać. Zasady są takie, że trzeba będzie w odpowiednim terminie po prostu zarezerwować ten pokój. To będzie nie krócej niż tydzień wcześniej, no i zastosować się do regulaminu, który został sporządzony.
1: Przypomnijmy, czym jest mediacja?
5: Mediacja to jest taki instrument bardzo przydatny, który ma na celu rozwiązanie konfliktu. Rozwiązanie właściwie takie, na które dwie strony się zgodzą. I dlatego jest potrzebny mediator, czyli osoba zupełnie neutralna, przychodząca z zewnątrz, która nie jest w żaden sposób związana ani z interesami, ani w żaden sposób emocjonalnie czy towarzysko związana, która będzie w stanie w sposób bezstronny pomóc stronom w tym procesie zaakceptowania rozwiązania. Nie tylko szkoły. Tutaj oczywiście w szkołach bardzo propagujemy ideę mediacji. Tworzą się koła młodych mediatorów. W szkołach są już nauczyciele przeszkoleni do mediacji, ale również, tak jak mówię, zapraszamy mediatorów sądowych, którzy zechcą tutaj w tym miejscu sobie przeprowadzać te mediacje, ale również innych mediatorów, którzy będą potrzebowali tego miejsca. Uważam, że to jest szalenie ważna rzecz, dlatego że im więcej osób w sposób polubowny, w sposób taki mało konfliktowy swoje jakieś problemy rozwiąże, tym lepiej. Tym mniej spraw sądowych, tym mniej jakichś konfliktów, na przykład w szkołach, które kończą się skargami do kuratorium, które kończą się skargami do Rzecznika Praw Dziecka, czy na przykład do ministra. Z tym pomysłem chodziliśmy trochę czasu. Ten pomysł powstał w momencie, kiedy uczestniczyłam w takim szkoleniu dla mediatorów. Później podjęłam studia w zakresie mediacji i negocjacji. No i tak sobie pomyślałam, że właściwie na przykład w szkole, tam gdzie dyrektor jest szefem, a ktoś jest z nim w konflikcie, to bardzo trudno jakby w tej szkole, tej drugiej stronie jakby w sposób taki neutralny funkcjonować w procesie mediacji, więc uważam, że to jest dobre miejsce dla mediacji. Właściwie jest 5 zasad mediacji. Najważniejsza jest dobrowolność, czyli osoby, które uczestniczą w procesie mediacji, muszą się na to zgodzić. Muszą przystąpić dobrowolnie. Nie może być tak, że jedna osoba chce, druga strona nie chce, bo wtedy nie będzie to efektywne. Bezstronność. Oczywiście mediator musi być osobą bezstronną. Poufność, czyli osoby, które uczestniczą w procesie mediacji, muszą mieć takie poczucie, że są zasady, które przestrzegamy, nie wychodzimy z tym, co się dzieje, nie opowiadamy i tak dalej. Neutralność, mówię, najważniejsza rzecz, taka neutralność mediatora, na którego osobę muszą się zgodzić strony. I oczywiście, jeżeli chodzi o akceptowalność, to strony muszą jakby wyrazić zgodę, tak jak mówię, i na mediatora, i na pewne ustalenia, które powstaną w procesie mediacji. W procesie mediacji nie ma osób przegranych i to jest właśnie najważniejsze. Dlatego to jest fantastyczny instrument, bo można rozwiązać pewne drażliwe kwestie i nie ma osób przegranych.
3: Pokój mediacji działa w budynku kuratorium przy ulicy Lwowskiej w Zamościu. Jak ochronić żywność w czasie kryzysu? Eksperci debatowali w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem było omówienie współczesnych wyzwań oraz zwiększenie gotowości służb i instytucji do skutecznego reagowania na zdarzenia nadzwyczajne. Zaprezentowano zagadnienia związane między innymi z reagowaniem na masowe zatrucia i skażenia, zagrożeniami toksykologicznymi oraz funkcjonowaniem kontroli żywności na przejściach granicznych. O szczegółach mówił wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski oraz lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Piotr Drecher.
6: Bardzo dziękuję przede wszystkim za tę inicjatywę w czasach, w których o bezpieczeństwie mówimy bardzo dużo, ale bardzo dużo mówimy w kontekście zagrożeń konwencjonalnych. Mówimy o miejscach schronienia, mówimy o systemach wczesnego alarmowania i ostrzegania, natomiast inicjatywa, która została przez pana ministra podjęta, zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że koncentruje nas, nasze zamiary i nasze przemyślenia, doświadczenia, wiedzę, koordynację i współpracę wszystkich służb, również administracji zespolonej na czynnik, który jest niezwykle istotny, niezwykle wrażliwy, niezwykle ważny dla jednostki. Nie mówimy tutaj o zbiorowości, mówimy tutaj o zagrożeniach hybrydowych i zagrożeniach realnych wynikających z różnego rodzaju czy zanieczyszczeń, czy defektów. Mówimy tutaj o żywności. W kontekście naszego regionu, w kontekście Lubelszczyzny jest to temat szczególnie istotny ze względu na przejście graniczne, ze względu na to, jaką ilość jednak żywności przechodzi przez nasz region, jaka ilość żywności i różnego rodzaju produktów, artykułów rolno-spożywczych jest transportowana za pośrednictwem naszego regionu w dalszą część kraju, ale i całej Europy, a więc tak naprawdę od rzetelności i dobrej współpracy naszych służb zależy jakość tej żywności i stopień kontroli tego, jakie produkty trafią do naszego kraju i do całej Unii Europejskiej. Temu służy ta konferencja. Gościmy tutaj inspektorów z różnych części Polski, również ekspertów ze strony ukraińskiej, dlatego że odbywa się to we współpracy międzynarodowej, za co również chciałem podziękować, dlatego że we własnym gronie nie wszystko jesteśmy w stanie ustalić, nie wszystko jesteśmy w stanie doprecyzować, ale o szczegółach myślę tu najbardziej kompetentny jest pan inspektor. Panie ministrze, bardzo proszę.
7: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to druga konferencja z cyklu zagrożeń tak zwanych CBRN, czyli chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i innych. Mamy takich konferencji w planie 4. Pierwsza odbyła się w Rzeszowie, druga w Lublinie. Mamy jeszcze w planach konferencje w Białymstoku i w Olsztynie. A więc wzdłuż całej naszej wschodniej granicy i w każdym z miast, bo omawiamy inny rodzaj zagrożeń. Mówiliśmy już o zagrożeniach radiacyjnych w Rzeszowie, mówimy o zagrożeniach związanych z żywnością. W Białymstoku będzie chemiczne zagrożenie, a na zakończenie w Olsztynie będą zagrożenia biologiczne. Żywność, bo konferencja jest poświęcona szeroko pojętemu bezpieczeństwu żywności, to nie jest tylko kwestia taka, jak Państwo sobie pewnie wyobrażacie, że ktoś, nie wiem, zatruł żywność. To jest znacznie szerszy temat. Mówimy dzisiaj o również obszarze łańcucha dostaw. Wystarczy, że ktoś zablokuje drogi, którymi do Europy, do Polski trafiają produkty żywnościowe, które są niezbędne jako substraty do produkcji konkretnej żywności. To jest również kwestia pewnego rodzaju wykorzystywania żywności do celów terroryzmu, tak zwanego żywieniowego, czyli ograniczanie lub bardzo silna presja na podwyższanie cen jakichś produktów, które powodują, że ich dostępność maleje. Pamiętajmy, że żywność również w tym obszarze, mówimy o cyberbezpieczeństwie, ponieważ coraz więcej obszarów produkcji żywności jest kontrolowana systemami elektronicznymi, tak? W związku z tym zniszczenie struktury informatycznej w obszarze, czy to właśnie przewozu, transportu, czy produkcji żywności, to jest również bardzo poważny problem, podobny jak w energetyce, czy w każdym innym obszarze, gdzie jeśli będzie atak na infrastrukturę krytyczną, informatyczną, to po prostu sieci uniemożliwią nam funkcjonowanie. Więc nie wyobrażam sobie, abyśmy w dzisiejszych czasach, przy toczącej się wojnie za naszą granicą, nie współpracowali z ekspertami z Ukrainy, którzy codziennie muszą mierzyć się z takimi problemami. Ja podam może tylko jeden przykład, który być może Państwo gdzieś już wychwycili. Mieliśmy kilka tygodni temu ostrzeżenie z jednego z województw, akurat nie przygranicznych, o zatruciu dwóch osób toksyną botulinową. Okazało się, że źródłem tego był produkt fabryczny, nie produkt domowy, nie przetwory zrobione we własnej piwnicy, tylko właśnie produkt zakupiony normalnie na rynku. Ponownie podobny przypadek z tym samym produktem powtórzył się. To zaskutkowało bardzo szybką interwencją, zatrzymaniem całej serii, wycofaniem, bardzo poważnym działaniem również z udziałem służb, ponieważ nie możemy wykluczyć, że zatrucie, skażenie tej żywności miało charakter świadomy, tak, że to mógł być sabotaż. A więc takie rzeczy dzieją się, mogą Państwo o tym czasami usłyszeć, czasami dopiero informujemy, kiedy wyjaśnimy do końca całą sytuację, ale mówimy o realnych zagrożeniach, o realnych problemach. Konferencja służyć ma również wymianie doświadczeń, wymianie informacji w tym zakresie.
8: Szanowni Państwo, już 100 lat temu Charles Winslow powiedział, że zdrowie publiczne jest to sztuka i nauka zapobiegania chorobom przez zorganizowany wysiłek całych społeczeństw. Co to znaczy? Nauka i sztuka. Nauka, czyli wiedzę już mamy. Wiedzę mamy, epidemiolog ma wiedzę, lekarz ma, urzędnik ma wiedzę i teraz sztuką jest tą wiedzę wdrożyć w konkretne działanie, a to konkretne działanie na dzień dzisiejszy to jest zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom, naszego województwa, naszego miasta. 100 lat temu też powiedział, że jest to zorganizowany wysiłek całych społeczeństw. To właśnie jest to, że odpowiedzialność nie zostaje tylko na lekarzu weterynarzu, na inspektorze sanitarnym, na jednej osobie, tylko odpowiedzialność zostaje tak naprawdę na całej instytucji. To całe instytucje są zaangażowane w to, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione. 100 lat temu, a dzisiaj, jakże aktualna definicja wielosektorowości, wielowymiarowości zdrowia publicznego. I z drugiej strony to i tutaj podziękowania dla pana ministra, że są z nami koledzy z Ukrainy. Są po to, żeby wymienić się doświadczeniami, żeby wymienić się dobrymi praktykami. Są to osoby z części województwa lwowskiego i wołomińskiego, po to, żebyśmy mogli ze sobą porozmawiać.
3: Spotkanie z cyklu Przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Zagrożenia hybrydowe zorganizował w stolicy województwa Główny Inspektorat Sanitarny oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne ze wschodniej Polski.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi 1:30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Hrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quiz z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
9: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę, zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
15: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
16: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, gmina 49 i Zamenhofa 14.
17: Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
18: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
19: I po reklamie.

0: Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A SK-owy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i SK-owe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
6: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
7: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
8: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
9: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971.
10: Dzień dobry. Śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza. Nowy punkt na Starówce. Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza. Na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
14: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa, Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz to opcja dla entuzjastów recytacji uczniów podstawówek i szkół średnich, studentów oraz dorosłych. Zamojski Dom Kultury zapowiada eliminacje powiatowe do 30 jesiennego konkursu recytatorskiego. Hasło tegorocznych zmagań to magia zaklęta w słowach. Zadanie jest proste, trzeba zaprezentować przed jury dowolnie wybrany tekst. Może być to wiersz, fragment prozy lub kolaż tekstów. Uczestnicy rywalizować będą w grupach wiekowych. Podstawówki mają na występ do 3 minut. Do 5 minut przewidziano dla starszych uczestników. Do 27 października przyjmowane będą karty zgłoszeń, powiatowe eliminacje 4 listopada w sali widowiskowej ZDK-u. Laureaci w drugiej połowie przyszłego miesiąca prezentować się będą w Lublinie.
19: Minęła 10. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
20: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
19: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
0: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
21: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
0: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, ha, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię do zrobienia, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: Way you, hello what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.
10: Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
11: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za kartę.

0: wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W salonach Mody Męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
4: I po reklamie. Esko.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie, tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
7: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
9: Po co?
10: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
9: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
10: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mamo, ten bohater jest dziwny.
11: Nie lubisz go?
12: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: I po reklamie.
15: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
16: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
15: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej numer 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
0: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła, i dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj, czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrzew zmieniło nazwę na Aldrzew. Teraz jeszcze większy asortyment dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrzew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrzew, dawniej Węglodrzew. Zamość ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
10: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
11: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę 6,90.

0: Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w 1 z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
7: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
6: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
7: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
6: 5 lat.
7: Na okna?
6: 7 lat.
7: Na szczelny montaż?
6: 20 lat.
7: Wow!
6: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
8: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów.

0: kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Chrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.chrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
9: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
15: Rolnicy z Zamojszczyzny. Czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenie dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, koszenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
18: I po reklamie.
19: Zamość na czasie.
20: I Monika Kowalewicz. Jutro kolejny seans kina przyjaznego sensorycznie w zamojskim kinie. Tym razem na wielkim ekranie w stylowym Vincent Legenda Oceanu. Wizualne widowisko łączy dynamiczną akcję z uniwersalnym humorem, a wśród tematów mamy tu ekologię oraz wiarę we własne możliwości. Projekcja dla widzów ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów jutro w samo południe. W Zamojskim Centrum Kultury Filmowej do zobaczenia mamy też obecnie na przykład nową ekranizację Lalki, The Social Reckoning w sieci Konsekwencji czy Kryminał dla wielbicieli kina akcji, film Prime Time. A młodsi widzowie mogą wpadać na animację Zapomniana Wyspa. Info o biletach na stylowy.net.
3: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
4: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
3: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
19: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrelli Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
10: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
14: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
15: To co?
14: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
15: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
14: No tak.
13: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
16: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
17: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Trwają e-obuwie Days.
3: zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.

0: o wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK. A tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach. No i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia. No bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury, czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdy chcesz dokąd się w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
9: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
9: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
15: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
14: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
15: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
14: 5 lat.
15: Na okna?
14: 7 lat.
15: Na szczelny montaż?
14: 20 lat.
15: Wow!
14: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
16: I po reklamie.
17: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
18: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
17: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
19: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy
0: regulujemy się wewnętrznie.
17: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
10: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Eska Zamość. I've been fighting.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
12: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Magiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
12: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
13: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
14: Po co?
13: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
14: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
13: No tak.
12: Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
15: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47. Stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
16: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie
1: jest.
0: Imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz,
1: te
0: jeden sam.
1: Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: okna? 7 lat! Na szczelny montaż? 20 lat! Wow! Salon Blue, zapraszamy! Sitaniec 89A.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty! Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za Ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
6: Signore e signori, mam ważne informazione. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to

0: Jest festiwal właśnie dla Was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do Was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień. Smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito.
1: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
2: I po reklamie.
3: Zamość na czasie.
4: I Monika Kowalewicz, jak poruszają i przemieszczają się mieszkańcy Zamojskiego ZOO. Zwierzaka w ruchu pokazać trzeba na pracach plastycznych. To warunek udziału w wojewódzkim konkursie pod hasłem Mieszkańcy ZOO w ruchu, w powietrzu, w wodzie i na lądzie. Zmagania kierowane są do przedszkolaków oraz uczniów podstawówek. Technika jest dowolna, nie trzeba się ograniczać. Rysunki, grafiki czy obrazy, puśćcie wodze fantazji i uwolnijcie kreatywność. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Do 20 listopada można się zgłaszać, regulamin i szczegóły macie na stronie Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. A ja przy okazji przypomnę też tylko, że w październiku kasa ZOO jest czynna do 16.
5: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Były współpracownicy zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
6: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
5: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
7: No i mamy 14:02. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
8: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: nawyki żywieniowe krok po kroku, bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
1: Tato, co znaczy negocjować?

0: szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
2: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki i najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
5: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
6: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour w sumie najlepszy
8: jest. W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w KBU kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
9: Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie. SK.

0: SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.
1: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Zatyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
10: Po co?
12: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
10: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
12: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
16: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
15: W tym tygodniu Mrozu zagrał 2 wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam. Później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem, Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wiedzę, normalnie ja nie wiedzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.

0: Polska, tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
19: Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmienił nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530-61-61-61.
20: Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511-339-971.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Dzień dobry, śniadanie w Zamościu? To go do przystanku piekarza. Tu kawa leje się strumieniami, pieczywo chrupie jak szalone, a kanapki same pożerają się wzrokiem. Wpadaj i poczuj moc dobrego śniadania. Przystanek piekarza, nowy punkt na Starówce, Bazyliańska 1/50 lub Partyzantów 63. Chrupiące wieczywko, kanapki na ciepło i na zimno, pizza na kawałki, jogurty, kawusia, a nawet koktajle. Przystanek piekarza, na szybko, smacznie i tanio. Tu głód nie ma szans.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
26: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
27: I po reklamie.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: SK. SK.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
7: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
9: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
13: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
7: I po reklamie.
8: Zamość na czasie.
9: I Monika Kowalewicz to opcja dla entuzjastów recytacji, uczniów podstawówek i szkół średnich, studentów oraz dorosłych. Zamojski Dom Kultury zapowiada eliminacje powiatowe do 30 jesiennego konkursu recytatorskiego. Hasło tegorocznych zmagań to magia zaklęta w słowach. Zadanie jest proste, trzeba zaprezentować przed jury dowolnie wybrany tekst. Może być to wiersz, fragment prozy lub kolaż tekstów. Uczestnicy rywalizować będą w grupach wiekowych. Podstawówki mają na występ do 3 minut. Do 5 minut przewidziano dla starszych uczestników. Do 27 października przyjmowane będą karty zgłoszeń, powiatowe eliminacje 4 listopada w sali widowiskowej ZDK-u. Laureaci w drugiej połowie przyszłego miesiąca prezentować się będą w Lublinie.
10: Muzyką się żyje.
11: Fani w Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD, premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Media Expert, taniej masz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień i chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny Ninę i prosić Ciebie Pawełku o Twoje pozdrowienia, bo wiemy, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w meblach polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
11: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
12: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
11: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
12: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
11: 5 lat.
12: Na okna?
11: 7 lat.
12: Na szczelny montaż?
11: 20 lat.
12: Wow!
11: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: I po reklamie. Eska.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
13: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
0: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
11: A ulubione śniadanie?
0: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
19: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w Esce. Później The Kid Laroi i Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17:15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując z nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie. Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio. Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale za tyle osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quiz z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
11: I po reklamie.

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu w

0: optycznych Oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Chrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
8: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
7: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
8: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
7: 5 lat.
8: Na okna?
7: 7 lat.
8: Na szczelny montaż?
7: 20 lat.
8: Wow!
7: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
9: Signore, signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla Was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do Was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
10: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Twierdza w Zamościu.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47 stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
13: I po reklamie.
14: Zamość na czasie.
15: I Monika Kowalewicz. Jutro kolejny seans kina przyjaznego sensorycznie w Zamojskim Kinie. Tym razem na wielkim ekranie w stylowym Vincent Legenda Oceanu. Wizualne widowisko łączy dynamiczną akcję z uniwersalnym humorem, a wśród tematów mamy tu ekologię oraz wiarę we własne możliwości. Projekcja dla widzów ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów jutro w samo południe. W Zamojskim Centrum Kultury Filmowej do zobaczenia mamy też obecnie na przykład nową ekranizację lalki The Social Reckoning w sieci Konsekwencji czy Kryminał dla wielbicieli kina akcji, film Prime Time. A młodsi widzowie mogą wpadać na animację Zapomniana Wyspa. Info o biletach na stylowy.net.
2: muzyką się żyje.
13: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O co chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
14: Impreza.
13: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef, Grzesiek, który jest moim partnerem flotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Chrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. STFEW działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Chrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.chrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
11: Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na Zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: I po reklamie.

Rudimental, Kality, All I Know West, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

0: Back to Yours.
1: To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
10: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
9: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
10: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
9: 5 lat.
10: Na okna?
9: 7 lat.
10: Na szczelny montaż?
9: 20 lat.
10: Wow!
9: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli poszukujesz dobrej maszyny rolniczej, to nie na miesiąc czy rok. Nie chcesz też za taką maszynę przepłacić, skoro można kupić w uczciwej cenie, niezależnie czy korzystasz z własnego kapitału czy dotacji. Tylko gdzie taką maszynę znaleźć? Najlepsze wyjście to wizyta w punkcie Stalowy Maszyny Rolnicze. W naszej ofercie solidne maszyny rolnicze w uczciwych cenach. Sprawdź to. Zadzwoń 533 12 34 47 stalowy.pl pisane przez V. Barchaczów 40.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
17: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
16: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nabija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17. Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, Tylko kochaj mnie. Tak zaczynamy. Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK. 2 minuty po 19.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w SC. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami SK Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia SK i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej, już teraz, wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spektrum, Radio SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów optycznych oko w Zamościu, Wyszyńskiego 1 i Hrubieszowska 9, oferujący markowe oprawy i szkła korekcyjne do okularów.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
9: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge.
10: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: I po reklamie.

0: nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Mata i Kas, bałagany, 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Czeska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, a ja właśnie zaczynam przypaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Siema, Eska. Ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuje, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: To Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK.
0: I bardzo dobrze!
2: SK.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.
2: Zamość na czasie.
3: I Monika Kowalewicz, jak poruszają i przemieszczają się mieszkańcy Zamojskiego ZOO. Zwierzaka w ruchu pokazać trzeba na pracach plastycznych. To warunek udziału w wojewódzkim konkursie pod hasłem Mieszkańcy ZOO w ruchu, w powietrzu, w wodzie i na lądzie. Zmagania kierowane są do przedszkolaków oraz uczniów podstawówek. Technika jest dowolna, nie trzeba się ograniczać. Rysunki, grafiki czy obrazy, puśćcie wodze fantazji i uwolnijcie kreatywność. Konkurs odbywa się w kategoriach wiekowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Do 20 listopada można się zgłaszać, regulamin i szczegóły macie na stronie Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. A ja przy okazji przypomnę też tylko, że w październiku kasa ZOO jest czynna do 16.
4: Muzyką się żyje.
5: Bydgoszcz doceniła BDOS-a 2115. To rodzinne miasto rapera, który właśnie znalazł się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOS-a trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOS-a. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Jangla Osia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
6: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
5: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym. Tam pojawiło się sześć kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się pięć piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
7: Imprezka.
5: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć.

0: hity.
1: Vance Joy i Riptide Weste, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się Weste, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo Loni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosba i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: to move like that.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. To ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl.
7: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W Pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Leclerc w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Słyszałeś? Jedno z największych centrów opału w regionie Węglodrew zmieniło nazwę na Aldrew. Teraz jeszcze większy asortyment, dostępny od ręki. Węgiel z najlepszych polskich kopalń. Piast Wesoła Staszic w cenach, które naprawdę zaskakują, a to nie wszystko. Aldrew to także certyfikowany pelet, brykiet oraz drewno opałowe aż w 5 rodzajach. Nie daj się zimną. Wybierz sprawdzone źródło ciepła Aldrew, dawniej Węglodrew. Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej chłopaku, hej dziewczyno, w Cabrio kurs się dziś zaczyna. Chcesz mieć prawko? Nic prostszego, zapisz się i ciesz się z niego. Szukasz prezentu dla córki, syna? Przyprowadź go do nas, niech prawko zaczyna. W Cabrio masz gwarancję ceny, my robimy kurs bez ściemy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49. Znajdziesz nas też w Hrubieszowie i Biłgoraju. Zapraszamy. Nauka jazdy Cabrio, Gminna 49 i Zamenhofa 14. Uwaga, promocja, prawo jazdy taniej, tylko w Cabrio.
9: I po reklamie.

0: To Talking Buddy i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

0: Wczoraj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Liwka, a to Oskara Cymsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.
1: Radio SK. SK. SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy.

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Szukasz super miejsca dla całej rodziny? Świetnie! Mamy dla Ciebie miejscówkę doskonałą, niezależnie od pogody. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim to miejsce, w którym nie zaznasz nudy. Mamy trampoliny, małpi gaj, salę gier VR i kręgielnię, a to wszystko w klimatycznym otoczeniu w restauracji staropolskiej. Organizujemy fluoparty, pianaparty, warsztaty kulinarne, Lego i więcej. Sala trampolin na zamku w Tomaszowie Lubelskim, Lwowska 126. Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
3: Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
5: I po reklamie.
6: Zamość na czasie.
7: I Monika Kowalewicz. Piękno regionu znów można zatrzymywać na kadrach. Powiat zamojski czeka na wyjątkowe ujęcia. Zatrzymane tak emocje i krajobrazy. Do końca października przyjmowane będą zgłoszenia do 8 edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Moje Roztoczańskie Drzewo. Zgłaszać można fotki, na których uwiecznione zostało roztoczańskie dzieciństwo przyrodnicze i krajobraz kulturowy, właśnie ukazując piękno okolicznych drzew. Organizatorzy szukają kadrów nieprzeciętnych, emocjonalnych. Szczegóły i regulamin na fejsie gminnego Ośrodka Kultury w Krynicach. A co ciekawego dzieje się w tym miesiącu w Zamościu? Na stronie miasta macie na bieżąco aktualizowany kalendarz wydarzeń kulturalnych. Tam szczegóły na kolejne dni.
8: Muzyką się żyje.
9: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDSa zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
10: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
11: A ulubione śniadanie?
10: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
9: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
6: Imprezka.
9: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2:02, to jest imprezka. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

0: Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00 to jest Eskowa Imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie: na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans, Zelmer Law i Heroes to już za chwilę wesce.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że już za kilka miesięcy otwierasz drzwi własnego domu. Domu ciepłego, nowoczesnego i zbudowanego w technologii szkieletowej. Galan Construction produkuje prefabrykowane konstrukcje drewniane oraz ściany, które pozwalają znacznie skrócić czas budowy. Certyfikowane drewno, precyzja CNC i realizacje na terenie całej Polski. Galan Construction Zamość, Szczebrzeska 55B. Twój dom jest bliżej niż myślisz. 511 339 971. Gdy chcesz dokądś w życiu dojść, najlepsza droga to świetna podłoga. Taka jest w salonie Farbacol. Farbacol. Posiadamy największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg i o tym się mówi. Mówi się też, że w Farbacol są drzwi Polskone, DR, Woster, Porta, Ercado czy Invado. I wszystko załatwią za ciebie od pomiaru po montaż. Farbacol. Drzwi i podłogi najlepsze, by otworzyć się na nowe możliwości i dojść do celu. Starowiejska 23.
2: Signore e signori, mam ważne informacje. W restauracji Verona rozpoczyna się wielkie święto makaronów. Jeśli kochacie spaghetti, jeśli uwielbiacie penne, jeśli marzycie o tagliatelle, ravioli czy tortellini, to jest festiwal właśnie dla was. Przez cały październik i listopad serwujemy wyjątkowe włoskie pasty według naszych najlepszych receptur. A kiedy nie możecie przyjść do nas, to my przyjedziemy do was. Zamówcie z dowozem. Restauracja Verona, tutaj każdy dzień smakuje jak wakacje we Włoszech. Sprawdź menu na www.veronacafe.pl. Buon appetito!
3: To będzie ostatnia reklama. Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia.
4: I po reklamie.

To Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Muska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

No to lecimy wysoko. Fly high, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i

0: Ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość Starowiejska 11. Budbram.pl. Jeśli pieczenie jest twoją pasją, to dobrze trafiłeś. Słodki Zakątek w Zamościu od roku pomaga tworzyć torty, ciasta i słodkości, które zachwycają smakiem i wyglądem. Znajdziesz tu wszystko do tortów i dla pasjonatów pieczenia. A teraz czas na wspólne świętowanie. Już 17 października od godziny 10 czekają na was warsztaty cukiernicze, słodki poczęstunek oraz quizy z nagrodami, w którym do wygrania są zestawy bestsellerowych monoporcji owoców. Galeria Rewia Park przy ulicy Lubelskiej 40 w Zamościu. Słodki Zakątek. Rok pełen słodkich inspiracji.
1: Lusia, salon obuwia dziecięcego, zaprasza. U nas zadbamy o stopy twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów. Sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
4: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
3: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
4: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
3: 5 lat.
4: Na okna?
3: 7 lat.
4: Na szczelny montaż?
3: 20 lat.
4: Wow!
3: Salon Blue zapraszamy. Sitaniec 89A.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Edukacja bez barier. Przyszłość bez granic. Tak działa specjalistyczne centrum wspierające edukację włączającą w Hrubieszowie. To miejsce, które wspiera nauczycieli, rodziców i uczniów w budowaniu szkoły dostępnej dla każdego. SCWEF działa w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Hrubieszowie i współpracuje z 5 szkołami z terenu miasta. Oferuje szkolenia, doradztwo oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, pomagając tworzyć przyjazną i otwartą edukację. pzpsw.hrubieszów.pl. Projekt finansowany przez Unię Europejską.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wieczór z rodziną, a może obiad bez gotowania? W pizzerii 105 każdy znajdzie swój ulubiony smak. Klasyczne pizze, nowe kompozycje i szybka dostawa prosto do domu. Zamów wygodnie na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Lub odwiedź Pizza 105 na Wyszyńskiego 13 w Eleklerk w Zamościu. Pizza 105 smakuje najlepiej, gdy dzielisz się nią z bliskimi. Planujesz budowę? Skorzystaj z sezonowej oferty Aldref. Zamów teraz więźbę dachową w atrakcyjnej cenie, a kompletując nami materiały na całą budowę zyskasz dodatkowe rabaty i promocje. Oferujemy impregnację przeciwgrzybiczną i ogniochronną, a także transport z rozładunkiem bezpośrednio na Twoją budowę. Tylko w Aldref otrzymasz więźbę dachową z certyfikatem C24 w konkurencyjnej cenie. Odwiedź nas Zamość, ulica Legionów 84 oraz Kalinowice 90. Zadzwoń 530 61 61 61. Aldref, wcześniej znany jako Węglodref. Rolnicy z Zamojszczyzny, czas na zbiory kukurydzy. STWSA zaprasza do skupu kukurydzy w oddziale Za Tyle, osada 11 obok Lubyczy Królewskiej. Potrzebujesz pomocy przy zbiorach? Oferujemy korzenie kukurydzy aż 3 kombajnami oraz sprawny transport bezpośrednio z pola. Kompleksowa obsługa, szybka realizacja i indywidualne ustalenia dopasowane do potrzeb gospodarstwa. Skup kukurydzy, korzenie i transport. Wszystko w jednym miejscu. Zadzwoń 698 419 626 STWSA. Blisko rolników Zamojszczyzny. Więcej informacji na stwsa.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, jestem Anna. Od lat pracuję w Meblach Polskich jako tapicerka. Uwielbiam swoją pracę. Nowoczesne, klimatyzowane hale i zgrany zespół. Firma dba o nas i daje możliwość rozwoju. Jeśli szukasz stabilnej pracy z dobrą atmosferą, dołącz do nas w Zamościu lub Zawadzie. Razem tworzymy meble cenione w kraju i za granicą. Skontaktuj się. kadry@meblepolskie.com lub 84 616 80 60. Meble Polskie. Tu warto pracować.
4: I po reklamie.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Reklama.
1: Lubisz zakupy w dobrych cenach? Odwiedź outlet Modna Szafa w Zamościu. Tu odzież kosztuje już od 15 zł za sztukę, a od poniedziałku do piątku ceny są obniżane. Ubrania z metkami dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Prosto z Anglii, Norwegii i Włoch. Są też tekstylia do domu, dywany, firany, zasłony i pościele. A dla fanów znanych marek odzież oznaczona kolorowymi klipsami z cenami zależnymi od koloru oznaczenia. W każdą sobotę nowa dostawa. Outlet Modna Szafa Zamojskiego 6 w Zamościu. Ceny, które warto sprawdzać każdego dnia. Lusia Salon Obuwia Dziecięcego zaprasza. U nas zadbamy o stopy Twojego dziecka. Pomożemy dobrać najlepsze buty, zrobimy bezpłatną konsultację podoskopową i zaproponujemy odpowiednie obuwie z walorami zdrowotnymi w kilku wariantach cenowych. Znajdziesz u nas buciki najlepszych polskich i światowych producentów.

0: sezonowe, profilaktyczne i ortopedyczne. Lusia, salon obuwia dziecięcego. Zamość Partyzantów 53, Tomaszów Lubelski, Lwowska 17.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zastanawiasz się nad budową nowoczesnego domu z dużymi przeszkleniami?
3: A może szukasz tradycyjnej stolarki?
2: W salonie Blue mamy dla Ciebie rozwiązania. Nasi doradcy dobiorą produkty spełniające Twoje oczekiwania, a przeszkoleni i certyfikowani monterzy zamontują wszystko zgodnie z najlepszymi standardami.
3: A macie gwarancję na bramy, drzwi i rolety?
2: 5 lat.
3: Na okna?
2: 7 lat.
3: Na szczelny montaż?
2: 20 lat.
3: Wow!
2: Salon Blue. Zapraszamy. Sitaniec 89A.
4: I po reklamie.
5: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. James Hart.